jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kochałem cię.

wino jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino. Świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem.

durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała.

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego rzecz.

oka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz.

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak. Umarł, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

0: Nowe informacje po tragedii w Skawinie są wstępne wyniki sekcji zwłok czteroosobowej rodziny. Szef MON-u odtajnia wszystkie donacje dla Ukrainy. W sumie to ponad 16 miliardów złotych. USA i Portugalia już poza mundialem. Dalej zagrają Belgia i Hiszpania. Jest 6, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Przyczyną śmierci były obrażenia głowy i rany cięte. Są wstępne wyniki sekcji zwłok młodego małżeństwa, ich 8-dniowej córeczki oraz babci, których znaleziono w mieszkaniu w Skawinie. Potwierdzają skalę brutalności, z jaką doszło do tragedii.
1: U najstarszej kobiety obrażenia głowy, które były najprawdopodobniej przyczyną jej zgonu. Jeśli chodzi o młodszą kobietę, również obrażenia głowy oraz rany cięte. I u pozostałych osób również stwierdzono rany cięte, rany kłute w różnych częściach ciała i te rany były prawdopodobnie przyczyną zgonu.
0: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie, prokurator Tomasz Waszczuk. Sekcja potwierdziła również najbardziej prawdopodobny przebieg tragedii.
1: To, iż sprawcą jest mężczyzna i że mężczyzna najpierw pozbawił życia 3 osoby, a następnie popełnił samobójstwo.
0: Prokuratura prowadzi postępowanie w kierunku zabójstwa. Z informacji, do jakich dotarli reporterzy Radia Plus, wynika, że sprawca najprawdopodobniej zaatakował najbliższych po awanturze z teściową. Szef MON-u ujawnia liczbę. Donacje Polski dla Ukrainy od wybuchu wojny przekroczyły 16 miliardów złotych. Poinformował wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz na specjalnie zwołanej konferencji. Największe donacje były realizowane w latach 2022-2023. Szacowany koszt to nawet 15 miliardów złotych.
2: To były czasy naszych poprzedników. Oni dzisiaj nie chcą o tym pamiętać, że przekazywali ten sprzęt. Ja im nie tylko będę to przypominał, ale będę ich bronił w tych decyzjach.
0: Mówił szef MON-u i podkreślał, że rząd nie zejdzie z drogi wspierania Ukrainy.
2: Pomoc dla Ukrainy jest naszym strategicznym zadaniem wynikającym z racji stanu Rzeczpospolitej. Granica bezpieczeństwa przebiega na froncie ukraińsko-rosyjskim. Im więcej strąconych pocisków, im więcej zniszczonych dronów Federacji Rosyjskiej, tym Polska bezpieczniejsza.
0: Przypomnijmy, decyzję o odtajnieniu informacji o skali wsparcia dla Ukrainy szef MON-u podjął w niedzielę. Zapadła po komentarzach polityków opozycji, m.in. Krzysztofa Bosaka, który sugerował, że Polska w tajemnicy przekazała Ukrainie pociski do systemu Patriot. Poszli w Tatry Słowackie nieprzygotowani, bez sprzętu i doświadczenia. Polacy utknęli na szlaku w czasie bardzo złej pogody. Groziła im hipotermia. O szczegółach akcji ratunkowej nasz zakopiański reporter Łukasz Bobek.
3: Jak informują słowaccy ratownicy, dwóch Polaków w wieku 27 i 28 lat utknęło na wysokości 2400 metrów, próbując zejść z Batyżowieckiego szczytu. Pomylili jednak drogę. W nocy z soboty na niedzielę wezwali pomoc. Słowacy wysłali na miejsce ratowników na piechotę. Rano postawili w gotowości 3 śmigłowce do ewentualnej ewakuacji. Pogoda jednak nie pozwoliła na loty. Ostatecznie ratownicy dotarli do Polaków wieczorem. Ci byli przemoczeni, zziębnięci i zmęczeni. Po ogrzaniu Polaków Słowacy rozpoczęli trudną ewakuację przy użyciu technik linowych.
0: To był Łukasz Bobek, dziękujemy.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Mundial już bez gospodarzy. Reprezentacja USA przegrała z Belgią 1-4, a to oznacza, że ostatni z gospodarzy mundialu pożegnał się z Mistrzostwami Świata. Rywalem Belgów w ćwierćfinale będzie Hiszpania, która 1-0 wygrała z Portugalią. A dziś poznamy już ostatnich ćwierćfinalistów. O 18:00 Argentyna zmierzy się z Egiptem, a o 22:00 Szwajcaria zagra z Kolumbią.
4: Wstaje. Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, poranku, 4 minuty po godzinie 6. Mamy wtorek, 7 dzień lipca. Kasia Kozimor
0: i Michał Konopiński.
5: Zapraszamy na poranny program Radia Plus, kto rano wstaje. Za chwilę kartka z kalendarza, czyli przypomnimy, kto świętuje urodziny i imieniny, a teraz Celine Dion.

0: One and One, Edyta Górniak w Radio Plus, 11 minut po godzinie 6, wtorek, 7 dzień lipca. Dzisiaj imienina obchodzą Adrian, Adrianna, Eugeniusz, Jan, Odeta i Piotr, a świętują m.in. Angelika Houston, amerykańska aktorka, reżyserka filmowa i telewizyjna, Wanda Kwietniewska, aktorka, przepraszam, wokalistka, członkini zespołów Lombard i Banda i Wanda. Jest też Kevin Bacon, amerykański reżyser, aktor i producent filmowy, Leszek Kucharski, polski tenisista stołowy i Piotr Grabowski, polski aktor. Za chwilę na antenie Radio Plus czas na Ewangelię, 11,5 minuty po godzinie 6.
1: Przyprowadzono do Jezusa opętanego niemowę. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały. Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu. Lecz faryzeusze mówili: wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy. Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swoich uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.
2: Po opisie tego cudownego wydarzenia Jezus idzie dalej i Mateusz mówi: tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Z tego fragmentu Ewangelii możemy wywnioskować, że taka była codzienność Jezusa. Te cuda działy się w zwyczajności. Nie było jakiegoś efektu wow, super, że teraz się dzieje. To była zwyczajność, to była codzienność. Ta Ewangelia jest dla nas zaproszeniem do takiego myślenia, że w naszej codzienności też mogą wydarzyć się cuda. Może małe, może niepozorne, ale zawsze cuda, które wyprowadzają nas ku komuś większemu.

Polanka Diana na antenie Radia Plus, 23,5 minuty po godzinie 6. O czym myślimy, kiedy się rano budzimy? O tym, że pogoda kiepska albo że się nie wyspaliśmy, prawda? Nie, nie, odwrotnie, że pogoda całkiem, że się wyspaliśmy i że przed nami cudny dzień. 7 dzień lipca, to wtorek. Teraz Halina Frąckowiak i Tin Pan Alley.

Poranny program Radia Plus, to rano wstaje, 28 minut po godzinie 6. To oznacza, że za chwilę na naszej antenie usłyszymy prognozę pogody i sprawdzimy, co dzieje się wokół nas, wiadomości, w skrócie i informacje lokalne. Już za chwilę na naszej antenie.

0: Radio Plus.
1: Jest 6:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nie żyje 16-letni motocyklista. Trwa ustalanie przyczyn dramatycznego wypadku w miejscowości Wierzbowa w powiecie poddębickim. Wieczorem z nieustalonych przyczyn nastolatek zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Pomimo reanimacji życia chłopca nie udało się uratować. Iran trafił rakietami dwa statki przepływające przez cieśninę Ormus. To pierwsze takie ataki od niemal 2 tygodni. Jak informuje portal Axios, oba statki odniosły znaczące zniszczenia, ale nie odnotowano ofiar w ludziach. W ostatnich tygodniach irańskie władze ostrzegały jednostki płynące przez Ormus innymi niż preferowanym i regulowanym przez nie szlakiem. Jeszcze przynajmniej przez kilka godzin zamknięte będzie lotnisko w Katani na Sycylii. To z powodu aktywności wulkanu Etna. Unosi się nad nim wysoka chmura popiołu wulkanicznego. Dla pasażerów zorganizowano specjalne transfery w kierunku innych lotnisk, aby ułatwić im dalszą podróż.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, o poranku. We wtorek, 7 lipca, Kasia Kozimor, witam i zapraszam do godziny 9. Enrique Iglesias za chwilę dla nas zaśpiewa Rhythm Divine, teraz Gloria Gaynor, I Will Survive. No, sporo energii, jak na poranek, do przebudzenia, więc warto posłuchać.

Polskie Rytmy, Rynki Eliasa na antenie Radia Plus. Za 19 minut będzie godzina 7, poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Jest szansa, że zostaniemy przy czasie letnim i to już nieodwołalnie, ale nie, jeszcze w jesień, na jesień czas zmienimy. Okazuje się, że do końca roku Unia Europejska będzie rozpatrywać wszystkie plusy i minusy. Większość jest za pozostaniem w czasie letnim. To oznacza, że w zimowym okresie ciemno nie będzie się robiło o 15, tylko o 16, więc jest o co się bić. Hiszpania też jest przy czasie letnim, a kraje, które już przy nim zostały, to Turcja, niektóre państwa Azji Centralnej, Maroko, Syria, Namibia i Paragwaj, i są podobno bardzo zadowoleni. Przyniosła ta decyzja sporo oszczędności energii i korzyści zdrowotne mieszkańcom. Nie tam, że tam zmieniamy te czasy. Zobaczymy, jak Unia Europejska, czy jesienią 2027 po raz ostatni zmienimy czas. No to za chwilę na antenie Radia Plus Fleetwood Mac, będzie też Queen, Friends Will Be Friends, no i przed godziną 7 również na naszej antenie coś o dzisiejszej dacie, przypomnimy, 7 dzień lipca w kalendarzu i to jest wtorek.

0: Friends Will Be Friends to Queen na antenie Radia Plus. Za 7 minut będzie godzina 7. No to zajrzyjmy, co, a właściwie posłuchajmy, co wydarzyło się 7 lipca, wartego odnotowania przez Artura Moczarskiego na antenie Radia Plus.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 7 lipca 1572 roku wraz ze śmiercią Zygmunta Augusta wygasła dynastia Jagiellonów. Tego dnia w roku 1981 święty papież Jan Paweł II mianował arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim biskupa warmińskiego Józefa Glempa, który został tym samym następcą zmarłego, błogosławionego dziś prymasa Stefana Wyszyńskiego. 24 marca 1944 roku w Markowej na Podkarpaciu niemieccy oprawcy zabili całą rodzinę.

0: której jedyną winą było wielkie serce i pomoc Żydom. Rodzina Ulmów to Józef i Wiktoria oraz ich sześcioro dzieci: Staś, Basia, Władzia, Frania, Antoś i Marysia. Najstarsze miało 8 lat, a najmłodsze urodziło się w czasie egzekucji. W męczeństwie rodziców otrzymało ono chrzest krwi, tak napisał kardynał Marcello Semeraro, prefekt dykasterii spraw kanonizacyjnych. W znakomitym Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej w Markowej można zobaczyć egzemplarz Nowego Testamentu należący niegdyś do rodziny Ulmów. Jest on otwarty na stronie z przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie, a przy jej tytule widać odręczny dopisek tak.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

Pan Rusztowicz i stan pogody na antenie Radia Plus. Dyskretnie przypominam, że lipiec jest zwykle najbardziej mokrym miesiącem w ciągu roku w Polsce, więc niech nas deszcz nie dziwi. Za 2 minuty będzie 7, za chwilę w Radiu Plus. A propos, o pogodzie, ale nie tylko.

0: Radio Plus. Szef resortu obrony ujawnia liczby. Chodzi o donacje Polski dla Ukrainy. Jest śledztwo po wypadku autobusu w Warszawie. Pojazd wjechał do przejścia podziemnego. Koniec mundialu dla Ronaldo. Portugalia przegrała z Hiszpanią. Jest siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Każda decyzja o przekazaniu uzbrojenia Ukrainie jest poprzedzona oceną polskiego wojska i konsultacjami z sojusznikami, zapewnia szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz i podkreśla, że przekazywany sprzęt nie osłabia bezpieczeństwa Polski. Wicepremier na specjalnie zwołanej konferencji przekazał szczegóły donacji, jakie od czasu wybuchu pełnoskalowej wojny Polska przekazała Ukrainie. Co mówił minister obrony? O tym Mateusz Gołębiewski.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że możliwości obronne Polski nie zostają naruszone. W przypadku pocisków do baterii Patriot przekazanie odbyło się na wniosek NATO, a nad bezpieczeństwem kraju prócz polskich żołnierzy czuwają również sojusznicy.
2: Dzisiaj w Polsce stacjonują na przykład systemy Patriot holenderskie.
1: Szef MON przypomniał również, że Polska nie tylko przekazuje uzbrojenie, ale też otrzymuje wsparcie od Ukrainy. Tak było na przykład przy przekazaniu myśliwców MiG-29.
2: Polska zaoferowała Ukrainie możliwość przekazania samolotów w zamian za udostępnienie wybranych technologii dronowych.
1: Według ocen Polskiego Sztabu Generalnego oraz amerykańskiego dowództwa w Europie przekazana liczba rakiet Patriot nie wpłynęła na zdolności obrony powietrznej Polski.
0: Przypomnijmy, decyzję o odtajnieniu informacji o skali wsparcia dla Ukrainy szef MON-u podjął w niedzielę. Wszystko po tym, jak opozycja zarzuciła rządowi, że w tajemnicy przekazał pociski do systemów Patriot. Po dramatycznych wydarzeniach w Warszawie jest ruch prokuratury. Ruszyło śledztwo w sprawie niedzielnego wypadku autobusu miejskiego w rejonie Ronda Zesłańców Syberyjskich. Autobus linii 186 zderzył się z tramwajem i 14 samochodami, po czym wjechał do przejścia podziemnego. 6 osób zostało rannych. Sprawę śledzi Krzysztof Płowecki.
3: Prokuratura bada sprawę pod kątem sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa w ruchu lądowym. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów, a kierowca został zatrzymany do dyspozycji organów ścigania.
4: Na tym etapie planujemy tylko i wyłącznie przesłuchanie go w charakterze świadka.
3: Mówi nam rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba. Z relacji kierowcy wynika, że autobus mógł ulec awarii technicznej.
5: Kierowca wskazywał, że miał problem w ogóle z hamowaniem.
3: Mówi Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. Miejskie zakłady autobusowe w oświadczeniu przekazały, że nie będą komentowały sprawy do czasu uzyskania możliwości dokładnego sprawdzenia pojazdu. Spółka ucina też pojawiające się w przestrzeni publicznej spekulacje i zaznacza, że nie można zdalnie przejąć kierowania autobusem.
0: Kierowca autobusu był trzeźwy, badanie narkotestem również dało wynik negatywny. Nawet 200 tysięcy złotych na odbudowę domu i 100 tysięcy na budynki gospodarcze. Wojewoda świętokrzyski Józef Bryk zapowiada wsparcie dla poszkodowanych w nawałnicach.
6: Do tej pory odnotowaliśmy 7 zniszczeń budynków na terenie 5 samorządów i 31 budynków gospodarczych.
0: Poszkodowani mogą liczyć na natychmiastowe 8 tysięcy złotych na najpilniejsze potrzeby. Wnioski o zapomogi mieszkańcy mogą już składać do swoich urzędów gmin.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Po ostatnim gwizdku nie krył łez. Cristiano Ronaldo i Portugalia żegnają się z Mistrzostwami Świata. W 1/8 finału lepsza okazała się Hiszpania, która wygrała 1-0. Po meczu Ronaldo przyznał, że był to jego ostatni mundial. Dałem z siebie wszystko i odchodzę z czystym sumieniem. Taka jest piłka nożna, takie jest życie piłkarza. Czasami wygrywasz, a czasami przegrywasz. I trzeba iść dalej. Prawda jest taka, że to były moje ostatnie Mistrzostwa Świata. Znajdę czas na bycie z rodziną. Będę miał też czas, żeby się zastanowić i uniknąć też pochopnych decyzji. Portugalia żegna się z mundialem, żegnają się też Stany Zjednoczone, które przegrały z Belgią 1-4. Dziś kolejne mecze 1/8 finału. Argentyna-Egipt o 18, a o 22 Szwajcaria-Kolumbia.

0: Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, o poranku. 5 minut po godzinie 7. Mamy wtorek, 7 dzień lipca. Za chwilę Michael Jackson na naszej antenie i będzie Thriller. Teraz Barbra Streisand o kobietach. Nie, o kobiecie. Zakochanej mocno. No to posłuchajmy. Barbra Streisand już teraz. Kasia Kozimor, witam. Do 9 gorąco zapraszam, by być z Radiem Plus.

Michael Jackson Thriller na antenie radia po 14 minut po godzinie 7. Naukowcy mówią, za mało się ruszamy i w związku z tym grożą nam różne choroby cywilizacyjne, ale też pochylili się nad naszą postacią ogólnie rzecz biorąc, że szyja tam wygięta nad tym telefonem wisi różnymi innymi elektronikami, że to bardzo źle działa nie tylko na kręgi szyjne, ale również dermatolodzy coraz częściej mówią, że i szyja taka jakaś pomarszczona. Krótkowzroczność to też jest problem, bo już nawet nie chodzi o to, że wisimy nad tym telefonem i to jest dosyć bliska odległość, ale to, że mało wychodzimy na zewnątrz i mało ten wzrok ćwiczymy, jeśli chodzi o dystanse. Oprócz tego nadgarstki jakieś takie dziwne są. Podobno człowiek dorosły, muszę to sprawdzić dzisiaj, może ścisnąć piłkę tenisową najmocniej, jak potrafi, i utrzymać napięcie przez 15 do 30 sekund. Jak tego nie potrafi, to znaczy, że nadgarstki już słabe od tego trzymania telefonu i klikania ciągle tym kciukiem w klawiaturę. No dobrze, pokaż nam, jak się ruszasz. To jest akcja, która wciąż trwa. W piątek najbliższy wielki finał po godzinie 8, a dzisiaj kolejna szansa po 8, żeby zdobyć zestaw do badmintona. Zajrzyjcie na stronę www.radioplus.pl, tam formularz zgłoszeniowy, napiszcie, załączcie zdjęcie, pokażcie swoje ulubione aktywności sportowe, ruchowe i tak dalej, i tak dalej. Przypominamy, w finale do zdobycia rakieta tenisowa, 1000 zł kieszonkowego na przyjazd do Warszawy, no i lekcja tenisa, którą mam przyjemność poprowadzić. Także czekam na wasze zgłoszenia, a za chwilę na antenie Radia Plus kolejne przeboje z nutą nostalgii. The Beatles nam się pojawi, All My Lovin' i Buckfist Land of Make Believe. A dzisiaj rocznica urodzin Ringo Starra.

7 lipca urodził się Ringo Starr, to był rok 1940, podobno największy imprezowicz ze wszystkich Beatlesów. A to ciekawa historia, tak niepozornie człowiek wygląda, no. No dobrze, 86 urodziny, no to jest coś pięknego, wszystkiego najlepszego, 100 lat, 100 lat, 100 lat. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii, budzimy się wspólnie we wtorek 7 lipca, to już 26 minut po godzinie 7, teraz Cher, szup, szup, song.

siup, siup, kawkę w dziób, no dobrze, w dzióbek kawkę. I można lecieć do pracy. 28 minut po 7, wtorek, 7 dzień lipca. Za chwilę na naszej antenie wiadomości w skrócie i prognoza pogody.

0: Radio Plus.
1: Jest 7:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W Ankarze rozpocznie się dziś szczyt NATO. Polskę będą reprezentować prezydent Karol Nawrocki oraz szefowie MONU i MSZ-u. Głównym celem szczytu ma być potwierdzenie jedności sojuszu, większa odpowiedzialność Europy i pomoc dla Ukrainy. Szef MSZ-u Radosław Sikorski zaznaczył, że w sprawach bezpieczeństwa wszystkie siły polityczne mówią i działają jednym głosem. W wiadomościach eksplozja w budynku jednorodzinnym w Zabrzu. W wieczornym wybuchu ranne zostały dwie osoby. Fala uderzeniowa była tak silna, że wyrwała okna. Jak przekazały służby, przyczyną eksplozji było rozszczelnienie butli gazowej. Na miejscu pracowały 3 zastępy strażaków. Bezbłędni polscy koszykarze w Tauron Arenie w Krakowie pokonali Holandię 92-84 i pierwszą rundę eliminacji do Mistrzostw Świata zakończyli z kompletem zwycięstw. Mecz z trybun oglądało ponad 8 tysięcy kibiców.
2: Jak tam atmosfera na trybunach?
3: Bardzo dobrze, świetna zabawa.
4: Uwielbiam Polskę, kibicuję im z całego serca i niech radio wie, że wszyscy, którzy tu są, kibicujemy i wierzymy do końca.
1: A przed meczem ogłoszono przedłużenie kontraktu z trenerem reprezentacji Polski Igorem Miliciciem.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, poranku. Za 26 minut będzie godzina 8. Za chwilę w Radiu Plus Bonnie M. Rasputin, teraz Krzysztof Krawczyk, bo jesteś ty. To jest Radio Plus, to jest wtorkowy poranek i przed nami piękny dzień.

Ochłodziło się trochę, popadało nad Bałtykiem czerwone flagi, bo albo sinice, albo wiatr, albo fale. W związku z tym, co robić z wakacjami? Ano, można pójść do lasu. A to na spacer, a to na grzyby, bo okazuje się, że grzybami sypnęło z początkiem lipca. Gołąbki, kurki, maślaki, borowiki, to już jest coś, z czym wyjdziemy z lasu, jeżeli trafimy w odpowiednie miejsce oczywiście. No i zabierzemy ze sobą koszyk. Także myślę, że warto o tym pomyśleć w ciągu najbliższego weekendu, jeśli pogoda nie będzie nas tak jakoś maksymalnie rozpieszczać. Za chwilę w Radiu Plus kolejne przeboje z nutą nostalgii. UB40 pojawi się Kings in Town, kombi Black and White również na antenie Radia Plus. Za 18 minut 8.

Black and White, kombi na antenie Radia Plus, za 7 minut 8, wtorek, 7 dzień lipca. Przypominam o naszej zabawie, pokaż jak się ruszasz. Na stronie internetowej www.radioplus.pl znajdziecie formularz zgłoszeniowy. Trzeba napisać, jak się lubicie ruszać, zdjęcie mile widziane, bo to też bierzemy pod uwagę. Do wygrania rakieta do tenisa, wielki finał już w najbliższy piątek, lekcja tenisa w Warszawie i kieszonkowe na przyjazd do stolicy. A oprócz tego dzisiaj po godzinie 8 do zdobycia zestaw do badmintona, też sport rakietowy. Też fajnie się poruszać z kimś gdzieś i tu już nie trzeba mieć większych wymagań typu kort tenisowy, siatka i tak dalej, wystarczy jakaś piękna polana w leśnym gąszczu schowana, jak śpiewa Madam, ale niekoniecznie. Alba Normina Power już teraz, Sempre Sempre. Przypominam, w piątek już finał, wielki finał, a mamy wtorek, więc jeszcze kilka dni na przesłanie zgłoszeń czekamy.

Alba Noronina Power na antenie Radia Plus i Sempre. Sempre za 8:02, czas na najnowsze wiadomości w Radiu Plus i kilka słów o pogodzie, a po 8:00 wracamy do przeboju z nutą nostalgii i naszej akcji Pokaż jak się ruszasz.

0: Radio Plus.
1: Jaka przyszłość czeka minister zdrowia i prezesa NFZ-u? Dziś mają przedstawić premierowi plan reformy. Są zarzuty dla 19-letniego kierowcy. Pijany doprowadził do śmiertelnego wypadku w Świętokrzyskiem. Nowoczesne i najdłuższe w historii Koleje Małopolskie mają nowe pociągi. Jest 8, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś konkrety mają trafić na biurko premiera. Ważą się losy minister zdrowia i prezesa NFZ-u. Donald Tusk czeka na ich rekomendacje dotyczące zmian w ochronie zdrowia. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym. Jeśli propozycje się nie pojawią, szef rządu zapowiada decyzje, w tym te personalne. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, rozmawiałeś z młodymi lekarzami. Co oni na to?
2: Zdaniem przewodniczącego porozumienia rezydentów, doktora Sebastiana Goncerza, planu naprawczego dla systemu ochrony zdrowia nie da się przygotować w kilka dni.
3: Ale miało się na to całą kadencję.
2: W grę wchodzą dymisje, jednak jak przyznaje mój rozmówca, same roszady na stanowiskach nie naprawią systemu.
3: Przede wszystkim te sytuacje powinny prowadzić do, nie tylko do kary, ale przede wszystkim do zmian systemowych. Bo tego oczekują i to, że zdymisjonują piątego ministra z rzędu, nie sprawi, że pacjenci będą mieli lepszą sytuację na SOR-ach za rok.
2: A z raportu Nowy Kontrakt Społeczny dla Ochrony Zdrowia, przygotowanego przez Human Answer Institute i Centrum Adama Smitha, wynika, że Polacy chcą reformy organizacji ochrony zdrowia, a nie rozliczania lekarzy.
1: O czym informował Michał Skolimowski. Po tragicznym wypadku zarzuty i wniosek o tymczasowy areszt. Chodzi o 19-latka, który w niedzielę doprowadził do tragicznego wypadku w miejscowości Wólka Żabna w Świętokrzyskiem. Jedna osoba zginęła, cztery trafiły do szpitala. Kierowca miał blisko promil w wydychanym powietrzu.
4: W toku tego postępowania przedstawił zatrzymanemu 19-latkowi zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym w stanie nietrzeźwości.
1: Mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Sprawcy grozi nawet 20 lat więzienia. W wiadomościach ewakuacja we Wrocławiu. Tak będzie w najbliższych godzinach. Podczas prac ziemnych robotnicy znaleźli niewybuch z czasów II wojny światowej. To w okolicy ulicy Trzemeskiej. Kogo dotyczy akcja ewakuacyjna?
5: To blisko 3000 osób w promieniu około 300 metrów od miejsca odnalezienia niewybuchu. Najpóźniej do godziny 8.30 teren musi zostać całkowicie opuszczony przez mieszkańców i osoby postronne. Po tym czasie dostęp będą miały wyłącznie służby prowadzące działania.
1: Mówi Agata Dzikowska z Urzędu Miasta i przypomina, że ewakuacja jest obowiązkowa.
5: Należy zabrać dokumenty tożsamości, telefon i niezbędne leki. Przed opuszczeniem mieszkania należy też zamknąć okna i drzwi. Dla mieszkańców wyznaczono miejsce ewakuacji w szkole podstawowej numer 14 przy ulicy Zachodniej 2.
1: Od godzin porannych w tym rejonie mogą wystąpić zmiany w organizacji ruchu i objazdy komunikacji miejskiej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Są najdłuższe w historii, nowoczesne i mogą przewieźć ponad 500 pasażerów. Dwa z sześciu nowych pociągów Kolei Małopolskich wyjechały już na torę. Pozostałe zakupione składy Impuls 2 zaczną kursować od września. Co je wyróżnia?
6: Pięcioczłony, więc mieści się ponad 250 osób siedząc równocześnie. Prawie 600 osób może przebywać w pociągu podczas jednego kursu. Są one bezpieczne, dostosowane do osób niepełnosprawnych. Jest punkt dla rodzin z dziećmi. Możemy też przewozić rowery.
1: Mówi Radosław Włoszek, prezes Kolei Małopolskich. Sześć takich pociągów kosztowało w sumie ponad 340 milionów złotych.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, o poranku, 4 minuty po 8, wtorek, 7 dzień lipca, tu się nic nie zmienia. Pogoda się dzisiaj troszeczkę może zmienić, ale tak, nie za bardzo. Za chwilę CC Catch, teraz Police, Every Breath You Take. Przeboje z nutą nostalgii na antenie Radia Plus, to też stała i niezmienna.

0: Sissy Catch Strangers by Night na antenie Radia Plus, 11 minut po godzinie 8. Adam jest z nami, dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam, dzień dobry, z rana bardzo mi miło.
0: Dzień dobry, nam też jest miło. Cóż to za wizualizacja tutaj do nas przyszła, to nawet nie zdjęcie, ale to ty jesteś na tym zdjęciu, na tym filmie?
1: Tak, dokładnie. To jest taki poruszony obraz w formie gifu, ale stwierdziłem, że najlepiej oddaje ruch i moje zmęczenie podczas tego sportu.
0: Ale powiem ci, że dobrze ci idzie, naprawdę. Tu już jest wszystko prawie ułożone. To nie jest źle, tak.
1: Dobra. To jest taka nowa zajawka, ale po prostu tenis kocham od lat, natomiast oglądać, ale sam spróbowałem dopiero w tym roku, no i potrzebuję na pewno jeszcze poćwiczyć, ale no przede mną pewnie nowa przygoda.
0: Jesteś takim przykładem, może trochę jak Tomek Waloszczyk, którego nie ma z nami, bo skręcił staw skokowy, notabene grając w piłkę nożną, ale on uwielbia i kocha i na pewno ogląda wszystkie mecze na Wimbledonie, a sam nie gra w ogóle, zupełnie. Muszę go kiedyś przekonać, jak mu się ta noga złoży z powrotem. Słuchaj, napisałeś, że wcześniej zupełnie inne sporty uprawiałeś, w sercu najdłużej twoim to taniec jest, tak?
1: Tak, tak, ja już od dziecka tańczę, a od kilkunastu lat jestem choreografem, instruktorem, no
0: świetnie.
1: I taka pasja z dzieciństwa stała się też trochę moją pracą, jakby się patrzeć, także otworzyłem sobie szkołę tańca, no i teraz staram się rozwijać nie tylko swoje, ale też innych jakąś zajawkę do tańca.
0: Fantastycznie, bo nie wiem, czy wiesz, ale kocie ruchy na korcie bardzo pomagają, bo ciało musi być luźne, sprężyste, żeby dobrze zaserwować, trzeba mieć luźny nadgarstek, przy forehandzie również, także to się wszystko zgadza. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Fantastycznie.
1: Mam nadzieję.
0: No dobrze, cieszę się. Dla ciebie na razie dzisiaj zestaw do badmintona. Wielki finał już w najbliższy piątek. Rakieta
1: pięknie.
0: I wizyta na kortach nieopodal radia. Także gorąco zachęcam wszystkich, którzy jeszcze nie wzięli udziału w tym konkursie, żeby się przekonać i do nas wysłać tak jak ty.
1: Ja też zachęcam wszystkich innych, którzy słuchają, natomiast bardzo dziękuję, bardzo mi miło i na pewno będę korzystał, bo badminton to też moja pasja.
0: Fantastycznie. Człowiek w wiecznym ruchu, Adam był naszym gościem dzisiaj. Adamie, dziękuję i proszę nie odkładaj słuchawki, jeszcze zapiszę adres, na który mamy wysłać ten zestaw. 13,5 minuty po godzinie 8.

Okrążamy, opływamy świat. Oczywiście, że tak, bo jesteśmy ciągle w ruchu. Pokaż, jak się ruszasz. To nasza akcja, która trwa na antenie Radia Plus. Za chwilę Sydney Lauper, Girl Just Wanna Have Fun. Co ja mówię za chwilę? Już teraz słychać te rytmy i dźwięki. Za chwilę natomiast najnowsze wiadomości w skrócie i prognoza pogody 25,5 minuty po godzinie 8. Wtorek, 7 dzień lipca.

To Sydney Lauper w Radiu Plus, 28 minut po 8. Nic się nie zmieniło, nadal wtorek, a może się coś zmieniło. Posłuchajmy najnowszych wiadomości na antenie Radia Plus i prognozy pogody.

0: Radio Plus.
1: Jest 8:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy w Wielkopolsce, po śmiertelnym wypadku w Jastrowiu zablokowana jest Krajowa 11. W zderzeniu auta z ciężarówką zginęła jedna osoba. Na miejscu pracują policjanci, którzy kierują ruch na objazdy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze do 11. Burze na południu kraju i silny wiatr na północy są ostrzeżenia IMGW. Według synoptyków nawałnice mogą nawiedzać południe kraju w godzinach popołudniowych. Z kolei na wybrzeżu wydano alerty trzeciego najwyższego stopnia przed silnym wiatrem. W porywach może wiać nawet do 120 km na godzinę. Spada zainteresowanie wakacjami w Polsce, wynika z raportu Google'a. W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba osób wyszukujących wyjazdy na Mazury, w Tatry czy nad Bałtyk spadła o prawie 1/3. Z kolei liczba wyszukiwań dotyczących wylotów za granicę wzrosła o 12,5%. Polacy najczęściej szukają informacji o Włoszech, Hiszpanii, Turcji, Chorwacji i Grecji.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, o poranku. Witamy tych, którzy dopiero otworzyli oczy ze zdziwienia, że to już trzeba wstać. No trzeba, samo się nie zrobi. To i owo, tu i tam. Proszę odpowiedzieć za chwilę, jest syn, teraz Belinda Carlisle, Circle in the Sand.

Syn, pierwszy odbojec na antenie Radia Plus. Za 18 minut będzie 9, budzimy się we wtorek 7 lipca i pewnie co niektórzy zastanawiają się, co dzisiaj począć dzisiejszym dniem. No to tak jak mówię, byle do przodu. Nie ociągać się, tylko robić to, co najważniejsze, to na co mamy siły. W początek tygodnia to dobry na to czas. O weekendzie na razie nie myślimy.

La Bamba, Los Lobos na antenie Radia Plus. Za 8 minut będzie godzina 9. Mogą zapukać, zadzwonić i powiedzieć: paragony macie? Okazuje się, że GUS rozpoczął pozyskiwanie danych od obywateli w ramach badania budżetów gospodarstw domowych. Oznacza to, że ankieterzy do losowych mieszkań zapukają, zadzwonią i zapytają, czy chcemy wziąć udział w takim badaniu. Jeżeli chcemy, no to przez miesiąc trzeba będzie paragony zbierać. Jak nam jakiś umknie, to zapisać, na co wydajemy pieniądze. Taka to historia. No, może bym się i zgodziła, ale ja wiem. Polanka za chwilę, Put Your Hand on My Sore Shoulder, Dan Warwick już teraz Heartbreaker. Za 8 minut 9 to poranny program Radia Plus. Kto rano wstaje, przeboje z nutą nostalgii na naszej antenie.

Polanka w Radio Plus. Za dwie minuty godzina dziewiąta. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, a po dziewiątej kolejne przeboje z nutą nostalgii przedstawiać będzie Agnieszka Morawska. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam, by zostać z Radiem Plus.

0: Radio Plus. Wypadek autobusu w Warszawie pod lupą prokuratury. Biegli weryfikują nowe fakty. Rotacja amerykańskich wojsk w Polsce będzie kontynuowana. Ważne słowa szefa MONU. Z Kopenhagi do Gdańska na rowerze ruszył projekt w ramach bałtyckiej trasy Eurovelo. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest nowy trop w sprawie wypadku autobusu w Warszawie, dowiadują się nasi reporterzy. Pojazd zderzył się z tramwajem i 14 samochodami, po czym wjechał do przejścia podziemnego. Rannych zostało 6 osób. Prokuratura weryfikuje, czy podobny incydent nie miał miejsca kilka tygodni temu na Śląsku i czy chodzi o ten sam model autobusu.
1: Weryfikujemy, czy chodzi o ten sam model autobusu. Konieczne również będzie uzyskanie w opinii biegłego informatyka celem zabezpieczenia danych z komputera pokładowego tego autobusu, by można było ustalić, jakie były działania podejmowane przez kierowcę.
0: Mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie i podkreśla, że w przypadku zdarzenia w stolicy wiele wskazuje na to, że doszło do awarii.
1: Istnieje duże prawdopodobieństwo, że mogło dojść do poważnej awarii i tylko i wyłącznie dzięki zachowaniu kierowcy nie doszło do wielkiej tragedii.
0: Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Wraca rotacja wojsk amerykańskich w Polsce. Takie informacje przekazał szef MONU. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o tym podczas uroczystości podpisania w Bydgoszczy umowy dotyczącej produkcji amerykańskich pocisków manewrujących firmy Anduril.
2: Odebrałem informację, że wraca rotacja, która została wstrzymana kilka tygodni temu, będzie kontynuowana i w ciągu najbliższych tygodni wypełni się rotacja wojsk amerykańskich w Polsce. Bardzo pani ambasador za tą informację dziękuję.
0: Amerykanie anulowali plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 żołnierzy do Polski w maju. Jednak po kilku dniach prezydent Donald Trump zadeklarował, powołując się na jego relacje z prezydentem Karolem Nawrockim, wysłanie do Polski dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy. 3000 złotych nagrody za pomoc w namierzeniu właściciela agresywnych psów. 4 czworonogi wdarły się na teren ośrodka szkolno-wychowawczego w Niemienicach i zagryzły 2 alpaki. Policja szuka teraz ich właściciela.
3: W tym momencie ustalamy miejsce ich przebywania. Dostajemy sygnały od mieszkańców. Wszystkie są weryfikowane. W tym kierunku są prowadzone nasze czynności, aby dotrzeć do właściciela tych zwierząt.
0: Mówi Katarzyna Czesna-Wójcik z policji w Opatowie i dodaje.
3: Prowadzimy teraz postępowanie w kierunku nietrzymania zwierząt na uwięzi. Jest to wykroczenie z artykułu 77 Kodeksu Wykroczeń, które obarczone jest karą grzywny do 1000 zł. Natomiast jeżeli chodzi o zadośćuczynienie za poczynione szkody, w sytuacji, kiedy ustalimy właściciela tych zwierząt, będzie to postępowanie toczone na drodze cywilnoprawnej.
0: Alpaki od lat pomagały w terapii dzieci z autyzmem i porażeniem mózgowym.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Z Kopenhagi prosto do Gdańska. W ramach bałtyckiej trasy Eurovelo ruszył projekt, który pozwala wypożyczyć rower w stolicy Danii i oddać go dopiero na końcu podróży. Ma to zachęcić do odkrywania regionu Morza Bałtyckiego na 2 kółkach.
5: To jest coś, co zaczyna się w formie pilotażu, ale mam nadzieję na przestrzeni lat będzie się rozwijać bardzo mocno. Już dziś taką rezerwację usługi poprzez duńską firmę można zlecić i w zależności od swoich umiejętności, potrzeb i możliwości zrzucić ten rower jeszcze na terenie Danii czy Niemiec, dojechać im nawet do Gdańska i nie martwić się o to, jak nim wracamy z powrotem, w jaki sposób mamy go przewieźć.
0: Mówi Łukasz Magrian, dyrektor Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Całą trasę można pokonać w około 2 tygodnie, przejeżdżając średnio 80 km dziennie.
4: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
6: 9:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. El Condor Pasa i Simon Garfunkel na początek tej godziny.

And There's a Party i DJ Bobo w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, a to jeden z bardziej przebojowych utworów wakacyjnych, lata 90. i trochę wyżej. To tak to właśnie wyglądało. Jeśli chodzi o powód do świętowania, to choćby dlatego, że dzisiaj jest wtorek, a do tego 7 dzień lipca i mamy Światowy Dzień Czekolady. Między innymi tych dni czekolady jest w ciągu roku kilka, ale dzisiaj jeden z nich, więc jest okazja do tego, żeby na przykład albo czekolady się napić, albo zjeść coś czekoladowego, albo być może swoją tabliczkę czekolady zrobić. Wybór pozostawiam Wam. A jak już znajemy się, albo zanim sięgniemy po czekoladę, to warto się trochę poruszać, zrobić zdjęcie i napisać nam o swojej pasji sportowej na radioplus.pl, specjalny formularz. Jeszcze chwila, a będziemy mieć finał naszej akcji Pokaż jak się ruszasz właśnie przy okazji Wimbledonu. Do zdobycia lekcja tenisa z Kasią Kozimor. Do tego jeszcze rakieta tenisowa oraz kieszonkowe, dlatego żeby się tutaj u nas pojawić na korcie z Kasią, ale jeszcze każdego dnia do zdobycia zestaw do badmintona, więc radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.

Hit the Road, Jack i Ray Charles w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, a jak lato, to bardzo często ruszamy w drogę. Najczęściej na urlopy planujemy właśnie w wakacje. A co decyduje o tym, dokąd jedziemy? Jak donosi Kiwi.com, wyszukiwarka tanich lotów, w tym roku pojawił się nowy trend, jeżeli chodzi o Polaków, związany z zaćmieniem słońca, całkowitym zaćmieniem słońca. Wyjazdy na obserwacje całkowitego zaćmienia słońca są coraz bardziej popularne. I tak, jeśli chodzi o Polaków, Hiszpania, Majorka i Islandia, bo to tam najbardziej będzie widać to całościowo. W Polsce również to zaćmienie słońca będzie, tylko że u nas nie całkowite, ale częściowe. I jak wynika z badań Kiwi.com, liczba pasażerów podróżujących do miejsc znajdujących się na trasie zaćmienia wzrosła o ponad 45%, a liczba rezerwacji o ponad 100%, więc jest to zauważalny trend. I pytanie do Was, co decyduje o tym, że wyruszacie w drogę? Czy to jest jakieś konkretne miejsce związane właśnie z jakimiś wydarzeniami, czy może to są podróże filmowe? Co decyduje o tym, że ruszacie właśnie tam? 691-141-141, SMS-owy numer dla Was, a do oddania mam ręcznik plażowy Radia Plus. Madonna, La Isla Bonita, teraz.

Koza i Eros Ramazzotti, Radio Plus, Lato z nutą nostalgii. 18 minut pozostało do 10, a jeśli chodzi o wakacje, co decyduje o tym, gdzie spędzamy urlop? Ela napisała, wybierając miejsce na urlop, kieruję się tym, co polecają znajomi. Natomiast gdy już planuję, co zobaczę, to zawsze staram się sprawdzić, czy jakiś film nie był kręcony w danym miejscu. Czyli to jest też turystyka filmowa, jeden z bardzo popularnych trendów ostatnimi czasy, także i w Polsce. No i nie tylko w Polsce, bo chociaż u nas też mnóstwo filmów powstało i bardzo często, a zresztą o tym kiedyś indziej porozmawiamy, ale turystyka filmowa w Polsce też ma się dobrze. Więc jeżeli ktoś szuka takich ścieżek, to warto też sprawdzić, gdzie w polskich miastach jakie filmy były kręcone. 691 141 141, SMS-owy numer dla Was. Pytam dziś, co decyduje o tym, że wybieracie jakieś miejsce na urlop.

0: Radio Plus.
1: Polscy przywódcy w drodze do Ankary. Wieczorem w Turcji ruszy szczyt NATO. Za chwilę też duża ewakuacja z powodu akcji saperów we Wrocławiu oraz Światowy Dzień Czekolady. Jest 10. Marcin Bartnik. Prezydent oraz szefowie MON-u i MSZ-u będą reprezentować Polskę na szczycie NATO w Ankarze. Ten ruszy dziś wieczorem. Światowi liderzy docierają już na miejsce. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jakie są główne założenia szczytu?
2: Potwierdzenie jedności NATO, zwiększenie europejskich wydatków na obronność i pomoc dla Ukrainy. Kijów apeluje do partnerów o wzmocnienie obrony powietrznej i nowe pociski do systemów Patriot. W tle szczytu w Polsce mamy polityczny spór właśnie o rakiety do amerykańskich wyrzutni. Opozycja krytykuje rząd za oddanie pocisków Ukrainie. Rząd zapewnia, że nie zmniejsza to naszych zdolności obronnych. I decyzja została podjęta na wniosek i prośbę m.in. sekretarza generalnego NATO. Mogliśmy nawet usłyszeć, że za przekazanie kilku pocisków Polska miałaby otrzymać 10 razy więcej tego typu rakiet i systemów w ciągu pierwszej doby zagrożenia.
1: Oczekuje się, że w kuluarach dojdzie do spotkania m.in. prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Władimirem Zełenskim. Ostatnie osoby opuściły strefę ewakuacji. Wracamy do Wrocławia, gdzie niebawem odbędzie się próba usunięcia bomby z czasów II wojny światowej. Od rana około 3000 mieszkańców usłyszało taki komunikat.
3: Uwaga, uwaga! Tu policja. W związku ze znalezieniem niewybuchu przy ulicy Trzemeckiej mieszkańcy proszeni są o niezwłoczne opuszczenie mieszkań ze względu na istniejące zagrożenie wybuchem.
1: O tym, jak będą wyglądały najbliższe godziny, powiedział nam Bartłomiej Bajak z Urzędu Miasta.
4: Jest to bomba lotnicza o wadze około 250 kg. W momencie, kiedy faktycznie ta strefa już będzie pusta, nie będzie tam osób przebywających, będzie bezpieczna, wtedy saperzy podejmą ładunek.
1: Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa akcja saperów i kiedy mieszkańcy będą mogli wrócić do domów. Przypomnijmy, niewybuch znaleziono wczoraj podczas prac ziemnych. Nic nie wskazuje na urazy mechaniczne. Są wstępne wyniki sekcji zwłok ofiar maratonu w podwarszawskich Markach. Podczas wyścigu Poland Bike Marathon zginęło dwóch kolarzy, 30-latek i 71-latek. Rywalizację rozgrywano, gdy temperatura na zewnątrz oscylowała w granicach 40 stopni Celsjusza. Nasz reporter Krzysztof Płowecki zajmuje się tą sprawą. Jakie są wstępne ustalenia?
5: Biegli wykluczyli dwa scenariusze.
6: Aby do zgonu tych panów doszło w wyniku urazu mechanicznego, a także wskutek uchwytnych makroskopowo zmian chorobowych.
5: Informuje prokurator Marzena Kiełek-Łopińska, rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Na tym etapie śledczy nie przekazują więcej informacji. Organizator wyścigów Grzegorz Weiss zapewnia, że pomimo upału trasa była dobrze przygotowana do wyścigów.
7: Wszystko zapewniliśmy, co mogliśmy, co w naszej mocy, ponad stan mi się wydaje nawet.
5: Na razie nie wiadomo, czy do tragedii przyczyniła się wysoka temperatura w trakcie wyścigu. Prokuratura nie postawiła nikomu zarzutów w tej sprawie.
1: O tych ustaleniach informował Krzysztof Płowecki.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ma znacznie gorszą opinię niż na to zasługuje dziś Światowy Dzień Czekolady. Okazuje się, że nie jest ona takim dietetycznym straszakiem, jak często się o niej mówi.
8: Można ją wykorzystywać na wiele sposobów, w kuchni, w kosmetyce, także w psychologii. Ogólnie czekolada to raj nie tylko dla podniebienia, ale tak dla naszego zdrowia. Chroni nasz układ krążenia, osłabia sklejanie się płytek krwi, dzięki czemu zmniejsza ryzyko zawałów serca, tak, udarów, poprawia humor.
1: Wyliczała dr Anna Danielewicz z Katedry Żywienia Człowieka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zwłaszcza gorzka czekolada zawiera przeciwutleniacze i minerały, a jedzona z umiarem może być elementem zdrowej diety.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
9: Czekolada to prawie jak sałatka. Mamy ziarna kakaowca, cukier z buraków, więc no, sałatka. 4 minuty po 10. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Widział się Love Me Do w Radiu Plus, lato z nutą nostalgii, a Love Me Do to pierwsze studyjne nagranie, w którym wziął udział Ringo Starr, czyli perkusista Beatlesów teraz i wtedy. Beatlesów już nie ma, więc tak, jeżeli chodzi o Ringo Starra, Ringo Starr dzisiaj obchodzi 86. urodziny i mimo swojego wieku w ogóle nie zwalnia tempa. W kwietniu ukazał się jego solowy album kolejny Long Long Road, a w maju mogliśmy go też usłyszeć na singlu Home to Us razem z Paulem McCartneyem. I jeżeli chodzi o to, skąd Ringo Starr czerpie swoją energię, to w jednym z wywiadów do Rolling Stone powiedział, że przede wszystkim chodzi o brokuły, że trzeba jeść więcej brokułów, wszystko co jest we mnie dobre zawdzięczam brokułom. Odpowiedział mi, że teraz już nie tylko peace and love, ale także pokój, miłość i brokuły, więc życzymy tej energii niespożytej jak najwięcej Ringo Starrowi i czekamy na kolejne płyty.

Już nie ma dzikich plaż i Renasantor Radio Plus Lato z nutą nostalgii, a być może właśnie szukacie dzikich plaż i to jest ten wasz główny motyw wyjazdu do konkretnego miejsca. Pytam dziś o to, co kieruje wami, gdy wybieracie miejsce na urlop. No i jeśli chodzi o te wybieranie właśnie miejsc mniej popularnych, to jest taki rosnący trend. Według badań Kiwi.com wynika, że ponad 72% Polaków szuka kierunków, które nie zostały jeszcze odkryte przez masową turystykę, a blisko 80% lubi łączyć zwiedzanie najpopularniejszych atrakcji z odkrywaniem mniej oczywistych miejsc. A ja dziś pytam, co decyduje u was o tym, dokąd się wybieracie na urlop, a być może to są koncerty. To już najlepiej kierunek Sopot pod naszym patronatem 18 lipca. I Love Italia i tutaj będzie można usłyszeć i Albano, ale także duet, który za moment usłyszycie, czyli Likie Poveri, Sara Perket, Jamo i będzie też audycja stamtąd prowadzona przez Marka i Janka.

i Kelly Family w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 16 minut pozostało do 11. Pytam dziś o to, co sprawia, że wybieracie jakieś miejsce na podróż, na urlop. I Halina w tej sprawie napisała: ja podróżuję tam, gdzie jest coś dobrego do jedzenia. Najczęściej Włochy, moje ukochane. Ale i w Polsce coraz więcej regionalnych smaków odkrywam. Na przykład na Śląsku nie tylko żur i rolada, ale ciekawe desery. Na przykład szpajza, napisała Halina. Halina, doskonale cię rozumiem. Podróże kulinarne to także moja pasja, ale jeśli właśnie chcecie podróżować po Polsce i na przykład Śląsk was zainteresuje, to co zjeść na Śląsku? Radioplus.pl, Smaki z Plusem, tam znajdziecie taki odcinek i nie tylko odcinek ze Śląska, różne inne także polecają się uwadze po to, żeby odkrywać te regionalne dania i cieszyć się nimi i być z nich dumnymi. 691-141-141, SMS-owy numer dla was. Pytam o tym, o to, co decyduje u was, że wybieracie jakieś konkretne miejsce na urlop, a do oddania mam ręcznik plażowy Radia Plus.

Looking for the summer i Chris Rea w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. A jeśli chodzi o lato, to tak, to jest ten taki moment, w którym musimy zacząć go znowu szukać, bo piękny mamy wrzesień. Mi ta pogoda odpowiada, ale jeśli wypoczywamy nad morzem, to tutaj może być już gorzej. 3 minuty do 11, za chwilę wiadomości.

0: Radio Plus.
1: Na kilka godzin przed tureckim szczytem NATO ważne słowa Radosława Sikorskiego. Niektóre uprawy zniszczone w 100%, trwa szacowanie strat po nawałnicach w Wielkopolsce. Kapsuła czasu znaleziona w czasie naprawy zabytkowego kościoła w Szydłowie w Świętokrzyskiem. Jest 11. Marcin Bartnik. W polskiej delegacji prezydent, szef resortu obrony i minister spraw zagranicznych. Ruszający wieczorem szczyt NATO w Ankarze ma zapoczątkować nowy etap w historii sojuszu. Przywódcy potwierdzą na nim jedność, wsparcie dla Ukrainy i przypieczętują stopniowe przejmowanie przez Europę większej odpowiedzialności za obronę NATO. Tego od lat domagają się Stany Zjednoczone. A na kilka godzin przed tureckim szczytem ważne słowa Radosława Sikorskiego. Mam nadzieję, że nasze ostrzeżenia spowodują, że Putin nie uruchomi prowokacji, mówił w rozmowie z CNN polski minister spraw zagranicznych. Szef MSZ-u ocenił, że Rosja nie ma sił, by zaatakować NATO frontalnie. To, do czego są zdolni, to jakiegoś rodzaju prowokacja z użyciem fałszywej flagi i dronów, być może ukraińskich dronów, i potem udawanie, że odpowiadają na nasz fałszywy, nieistniejący atak. Oni grają w takie gry, musimy być na to przygotowani. W Ankarze ma dojść do rozmowy Donalda Trumpa z Władimirem Zełenskim. Nie jest natomiast planowane spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy. Siła wybuchu była tak duża, że szyby wyleciały z okien i uszkodziły samochody na ulicy. Wieczorem w Zabrzu doszło do wybuchu butli z gazem w domu przy ulicy Knosały. W momencie eksplozji w środku były dwie osoby.
2: Zespół ratownictwa medycznego musiał przetransportować jednego z tych mężczyzn do szpitala z powodu obrażeń, jakie poniósł.
1: Wyjaśniał Krzysztof Migas z Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu. Ranny z mężczyzn został mocno poparzony. W wyniku wybuchu nie doszło do pożaru, ale fala uderzeniowa uszkodziła dwa samochody osobowe znajdujące się w pobliżu budynku. Niektóre uprawy zostały zniszczone w 100%. W Wielkopolsce trwa szacowanie strat po zeszłotygodniowych nawałnicach i opadach gradu. Największe zniszczenia są w powiatach śremskim, kościańskim i leszczyńskim, gdzie uprawy kukurydzy czy buraków zostały całkowicie spustoszone. Gminne komisje od kilku dni przygotowują protokoły strat, a minister rolnictwa Stefan Krajewski deklaruje.
3: Sprawne przekazanie protokołów pozwoli nam też na przyspieszenie wypłat w ramach odszkodowań, ale też będę robił wszystko, by pieniądze w ramach zaliczek płatności bezpośrednich popłynęły do tych powiatów, do tych gospodarstw jak najszybciej.
1: Przez ulewny deszcz i grad mogło zostać zniszczonych nawet kilka tysięcy hektarów upraw.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Niezwykłe odkrycie w Szydłowie w województwie świętokrzyskim. Podczas naprawy zabytkowego kościoła, który ucierpiał w nawałnicy, z wieży zdjęto miedzianą kulę, a w niej kapsułę czasu sprzed kilkudziesięciu lat. O tym, co znaleziono w środku, opowiedział proboszcz parafii ksiądz Ryszard Piwowarczyk.
4: W tej kuli była butelka, a w butelce trzy dokumenty owinięte w papirus. Jeden dokument z roku 1948, drugi z roku 1977.
1: Zanim kula wróci na szczyt wieży, obecni gospodarze zostawią tam swój ślad.
4: Jeżeli tylko dokonamy naprawy tych zniszczeń, być może za jakieś pół wieku inni będą czytać o naszych czasach.
1: Uzupełniona kapsuła czasu ma przetrwać na wieży kościoła kolejne kilkadziesiąt lat.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
5: A jeśli chodzi o lato, które bardziej przypomina wrześniową pogodę, to żoda sę letę dzień na początek 11. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Radio Plus.
6: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

Tolerancja i Stanisław Sojka, Radio Plus Lato z nutą nostalgii, prawie 21 minut po 11 teraz na zegarze, a ja zaglądam do naszej skrzynki pocztowej, w której piszecie o tym, co decyduje o wyborze miejsca, do którego się udajecie na urlop. I Zbigniew napisał, jak na wakacje to tylko na polskie Kaszuby, żeby zjeść legendarne, uwaga, idzie nazwa i tutaj też proszę o to, wielokrotnie już o tej nazwie mówiłam, ale proszę się nie śmiać, ani nie mieć brzydkich skojarzeń. Regionalne ruchanki. Pychota, napisał Zbigniew z pozdrowieniami. Pozdrawiamy także. Ruchanki to na Kaszubach oczywiście drożdżowe racuchy. Do tego jest jeszcze syrop, który też nie ma zbyt pięknej nazwy, ale to już można sprawdzić sobie samemu. Też nieraz o tym opowiadałam. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. Czekam na wiadomości, co decyduje o tym, że wybieracie konkretny kierunek na swoją wakacyjną, urlopową podróż. Do zdobycia ręcznik plażowy Radio Plus. Jeszcze 5 minut czekam na wiadomości.

0: Haldo Notis i Out of Touch w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii trwa, a jak lato, to i wakacje. I pytam dziś o to, dokąd wyruszacie na wakacje i co o tym decyduje. I Sylwia w tej sprawie napisała m.in. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Sylwio, ty jeśli myślisz o wakacjach, to zastanawiasz się najpierw, co chciałabyś zwiedzić, a później?
1: A później śledzimy mapy razem z mężem, sprawdzamy różne blogi turystyczne, czy przeglądamy jakieś rolki na TikToku i innych socjalach. Tam ludzie często się dzielą informacjami o ciekawych miejscach do obejrzenia. I tak właśnie w zeszłym roku wylądowaliśmy w Czechach na Skybridge'u. Jeśli ktoś nie był, polecam, robi ogromne wrażenie. To jest najdłuższy most w świecie, ma 721 metrów i 95 metrów nad ziemią się mieści.
0: To ci, którzy mają lęk wysokości, bardzo ostrożnie podchodzą do tematu, tak. Ale u ciebie chyba jednak to ta taka wędrówka w koronie drzew to coś fajnego.
1: W koronie drzew też świetna sprawa, to jest taka wielka jakby kładka zrobiona ponad konarami drzew, jest taka ścieżka turystyczna, wybraliśmy się tam całą rodziną, nawet nasz piesek był zabrany pod pachę, bo mamy małego Yorka, także nawet piesek się znalazł nad drzewami. No widok przecudowny.
0: To brama Gorce, tak?
1: Tak, brama Gorce.
0: Ale to skąd się bierze ta chęć pojechania do jakiegoś konkretnego, tego, co chcesz zobaczyć? Bo napisali, że najpierw to, co chcesz zobaczyć, a potem reszta. To gdzieś też jest właśnie to, że zobaczysz gdzieś u blogerów coś ciekawego, czy gdzieś sama masz jakąś wizję tego, że coś o czymś przeczytałaś i chciałabyś?
1: Znaczy, ogólnie mieszkam nad morzem, więc jakby na ogół w wakacje wybieramy się w góry, no bo morze mamy na co dzień. Góry na nas zrobiły ogromne wrażenie, bo to była nasza pierwsza wspólna wyprawa z mężem do Zakopanego. Ja już kiedyś w górach byłam, więc jakby wiedziałam, czym tam można się zachwycić. Mąż jak wysiadł z pociągu, to go aż zamurowało, bo on był pierwszy raz. No i tak pokochaliśmy te góry, że teraz zabieramy syna. Mówię, to nawet jeśli w ciągu roku nam się gdzieś coś wyświetli, pojawi, czy nawet w telewizji lubimy oglądać jakieś programy takie właśnie o różnych miejscach w Polsce, to jeśli coś nas mocno zainteresuje, zawsze sobie to notujemy, szukamy wtedy sobie noclegu, jak mamy nocleg, sprawdzamy, co jest dookoła do zwiedzenia, także jedziemy z pełnym planem wycieczki i znajomi, którzy z nami się wybierają często gęsto, to już co roku chcą jeździć z nami, bo po prostu mamy cały plan wycieczki.
0: Wszystko macie zorganizowane.
1: Tak. Pięknie. Że jeśli pada, to idziemy tu, jeśli nie pada, to możemy iść tam, także nie ma czasu na nudę.
0: Improwizacja jest dobra, byle dobrze zaplanowana, także w Dokładnie. Podróżach to się sprawdza jak najbardziej. Prezent mam dla ciebie, ręcznik plażowy, który prawdopodobnie przyda ci się na co dzień, a gdy będziesz chciała w góry wyjeżdżać, to też jakieś jeziora przecież się znajdą.
1: No dokładnie, właśnie w tym roku Bieszczady, Solina, tak.
0: Idealnie.
1: Idealnie.
0: Wszystkiego dobrego dla ciebie i dla podróżników twoich. Do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: The Power of Love i Jennifer Rush teraz w Radiu Plus.

Słuchać czy nie słuchać? Słuchać. Michał Żebrowski. Pozdrawiam. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Iść w stronę słońca i 2 plus 1 w radiu plus lato z nutą nostalgii. Słońca faktycznie dzisiaj brakuje, ale ono przybędzie na weekend, czyli idealnie. 14 minut pozostało do 12.

0: Radio Plus.
1: Niepewny los minister zdrowia w rządzie, niebawem głos zabierze premier. Saperzy zabrali już niewybuch z centrum Wrocławia. Jutro wyniki matur, czeka na to ponad 300 tysięcy abiturientów. Jest 12. Marcin Bartnik mija ultimatum premiera dla minister zdrowia i szefa NFZ-u. Dziś mają przedstawić Donaldowi Tuskowi rekomendacje dotyczące zmian w ochronie zdrowia. To pokłosie afery w szpitalu południowym. Jeśli nie pojawią się konkretne propozycje, w grę wchodzą nawet dymisje. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Szczegóły dziś pozna premier, a jutro opinia publiczna. Resort zdrowia przekazał, że przygotowywane propozycje obejmują m.in. e-rejestrację, kominy płacowe w ochronie zdrowia, ale też porządkują kwestie czasu pracy medyków. Premier Donald Tusk zaznaczał, że oczekuje systemowych rozwiązań, takich problemów jak tzw. saloniki VIP w szpitalach, omijanie kolejek doświadczeń oraz bardzo wysokie zarobki niektórych lekarzy. Szef rządu zapowiadał, że jeśli na stole nie pojawią się satysfakcjonujące propozycje, to podejmie decyzje, w tym te personalne.
1: Możliwe, że premier do sprawy odniesie się podczas rozpoczynającego się właśnie posiedzenia rządu. Uciekał ulicami Olsztyna, ale wpadł w ręce policji. Mundurowi zatrzymali mężczyznę, za którym wczoraj doszło do spektakularnego pościgu.
3: Zatrzymany to 20-latek. Posiada on aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Na dziś zaplanowane są czynności procesowe z jego udziałem.
1: Zapowiadała komisarz Anna Balińska z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Zatrzymany sprawca ma na swoim koncie m.in. kilka uszkodzonych samochodów. Saperzy zabrali już niewybuch z centrum Wrocławia. Zakończyła się akcja służb z powodu ćwierćtonowej bomby lotniczej. Z nami Krzysztof Staszkiewicz. Powiedz, co z mieszkańcami, którzy rano musieli się ewakuować?
4: 3000 osób może już bezpiecznie wrócić do swoich mieszkań. Saperom udało się bezpiecznie podjąć i zabrać niewybuch z czasów II wojny światowej. Była to 250-kilogramowa bomba lotnicza. Akcja trwała około 1,5 godziny. Strefa została otwarta około 10.30. Przywracany jest też ruch drogowy i funkcjonowanie komunikacji miejskiej.
1: Siła rażenia pocisku była duża. Ewakuacja dotyczyła budynku w promieniu 300 metrów od znaleziska.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To będzie nerwowy poranek dla ponad 300 tysięcy młodych ludzi w całej Polsce. Jutro o godzinie 8.30 Centralna Komisja Egzaminacyjna otworzy serwer i ogłosi wyniki tegorocznych matur.
5: Polskim się będę stresował, ale matematyką to nie.
6: Ja podobnie, tylko ten polski z podstaw.
7: Głównie z matematyką rozszerzoną będą nerwy. No i lekko z polskim, ale angielski to na luzie.
8: No, polski też raczej na luzie.
1: Mówili tegoroczni maturzyści z Bełchatowa, z którymi rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki. Od jutra w szkołach ruszy także wydawanie papierowych świadectw dojrzałości, które są niezbędne, by dokończyć rekrutację na studia.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Marek Sierocki w studio, dzień dobry.
2: Jan Pasterski, również dzień dobry. Wtorek, zaczynamy bardzo przebojowo. When the rain begins to fall, to duet Jermaine Jackson i Piazzadora. No trochę tego deszczyku za oknami
1: trochę było. W klimacie tego, co się faktycznie dzieje na zewnątrz.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Urodzinowo, 7 dzień lipca, to bardzo sympatyczna data dla Ringo Starra, bo w 1940 roku perkusista grupy The Beatles właśnie przyszedł na świat.
2: Przyszedł na świat, początkowo w tym wieku dziecięcym sporo chorował, nawet miał problemy z nauką, z edukacją. Jeszcze mając 8 lat nie bardzo potrafił czytać i pisać, a potem wszystko to się zmieniło. Stał się znakomitym perkusistą, choć niektórzy w to wątpili. To jest to perkusista niezwykle rozpoznawalny, szczególnie jeżeli chodzi o jego uderzenie pałeczką w werbel. Po rozpadzie grupy The Beatles rozpoczął solową karierę i to z powodzeniem. Występował też w filmach, produkował filmy. W tym roku wydał swoją nową płytę. W roku 2011 odwiedził Polskę, wystąpił w sali kongresowej ze swoim zespołem gwiazd. Wspaniali muzycy od lat towarzyszą na trasach koncertowych Ringo Starrowi. No i rzeczywiście poziom tych koncertów jest fantastyczny. To co, teraz przypominamy utwór Beatlesów. To nie z ich repertuaru, ale ich wersja standardu rock'n'rollowego Twist and Shout.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: Ale zrobiło się romantycznie o miłości mężczyzny do kobiety. Michael Bolton, parę wersji tej piosenki było, no i wszystkie chyba niezłe.
1: Ja uwielbiam oryginał Percy Sledge, ale też lubię wersję Michaela Boltona. Dał radę. Naprawdę, bo to nie jest taki prosty utwór do zaśpiewania. Teraz sięgamy na półkę z naszymi płytami, wyciągamy krążek z największymi przebojami Toto Cotugno. Multiinstrumentalista, kompozytor, autor słów, no muzyk po prostu genialny.
0: No gdyby żył, to dzisiaj świętowałby swoją urodzinę, właśnie 7 lipca 1943 roku. Niestety nie ma już go z nami, bo zmarł 22 sierpnia 1923 roku w wieku 80 lat.
1: No był ciężko chory, walczył z rakiem, wydawało się, że wygrał tę walkę, niestety skończyło się to śmiercią. Muzyk, który wychowywał się w rodzinie właśnie artystycznej. Jego tata był trębaczem, Toto też na trąbce grał, na instrumentach klawiszowych, na gitarze, ale też odziedziczył po tacie bardzo ważny talent, talent kompozytorski. To już się przejawiało w czasach występów w grupie Albatros, z którą wygrał m.in. festiwal San Remo. Jego piosenka Afryka spodobała się João Dassenowi. Nagrał wersję francuską, czyli Le Tindien, i to stał, ten utwór w wykonaniu João Dassena stał się światowym hitem. Komponował utwory również dla Dalidy, dla Mirel Mathieu, no i przede wszystkim dla Adriano Celentano. Zaprzyjaźnili się, król włoskiej piosenki śpiewał, no, wiele znakomitych hitów, które napisał Toto Cotugno, między innymi piosenkę Soli. Pokłócili się o utwór Italiano, który skomponował oczywiście Toto Cotugno podczas występów w Kanadzie, podczas takiej tęsknoty za swoją ojczyzną. Zaproponował Adriano Celentano, żeby zaśpiewał ten utwór, a on powiedział: jak to mam śpiewać o sobie, że jestem zwykłym Włochem? Przecież ja nie jestem zwykłym Włochem. Toto Cotugno nagrał ten utwór, Italiano stało się hitem. Na jakiś czas ta przyjaźń się skończyła między panami. My dziś przypominamy inny wielki przebój Toto Cotugno, piosenkę Innamorati.

0: prywatkowo się zrobiło, prawda?
1: Prawda, to Cissy Ketch, czyli Caroline Miller, Holenderka z pochodzenia Niemka i to właśnie Niemiec Dieter Bohlen zadbał o jej karierę, między innymi on skomponował hit 'Cause You Are Young. Ja często te utwory Cissy Ketch prezentuję w wieczornych audycjach. Przypominamy, że od poniedziałku do czwartku od 20 do 22.
0: No, czyli 7,5 godziny mniej więcej, jakoś tak, szybko zleci, a potem będzie tanecznie.
1: No a teraz na naszej antenie utwór, którym zasłynęła grupa Wilki, to był absolutny hit, kiedy ten utwór pojawił się w radiach, pojawił się również teledysk do tej piosenki, a teledysk stworzył Kuba Wojewódzki.
0: No,
1: no właśnie, Son of the Blue Sky na antenie Radia Plus Wilki.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: to oni zadbali o karierę Alizę, szczególnie w tych początkach jej działalności, no i stworzyli dla niej przebój, który przeszedł do historii nie tylko francuskiej muzyki rozrywkowej, ale myślę, że i światowej. Ten utwór od 26 lat wciąż nam się podoba.
1: Teraz będzie bardzo gorąco i bardzo wakacyjnie, chociaż dzisiaj Polska deszczowa, zdecydowanie chłodniej, to chociaż w Radiu Plus będziemy mieli taki wakacyjny pik.
0: No właśnie, my staramy się tymi piosenkami słonecznymi, takimi wakacyjnymi, umilać Państwu czas. In the Summertime to utwór formacji Mango Jerry, klasyk od początku lat 70. Tym utworem się żegnamy. Ze mną spotkają się Państwo tuż po godzinie 20. Janek zostaje przez 3 godziny, a w tym składzie słyszymy się jutro tuż po 12.
1: Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: Radio Plus.
1: Otoczenie prezydenta kłamie. Coraz ostrzejsze wypowiedzi na temat rakiet Patriot przekazanych Ukrainie. Podpalił budynek w Lutynie na Dolnym Śląsku, by zatrzeć ślady zbrodni. Nie ma na razie dymisji minister zdrowia. Premier zabrał głos w sprawie ultimatum dotyczącego ochrony zdrowia. Jest 13. Marcin Bartnik, minister obrony, odpowiada na zarzuty współpracowników Karola Nawrockiego w sprawie rakiet dla Ukrainy. Otoczenie prezydenta kłamie. To nieprawda, że nie był informowany o przekazywanym sprzęcie, pisze w mediach społecznościowych Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak zaznacza, sprawa była omawiana m.in. na posiedzeniach Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa. Od tej decyzji w sprawie pocisków dla Kijowa zdecydowanie odcina się Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i Pałac Prezydencki.
2: Decyzja w tej sprawie została podjęta na poziomie Rady Ministrów. Prezydent nie był konsultowany, nie było też konsultowane Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Natomiast nie dam się wciągnąć w tę dyskusję, którą proponuje strona rządowa, aby teraz dyskutować o tym, w jakiej formule prezydent był informowany, nie był.
1: Mówił szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. MON przekazał, że decyzja o przekazaniu Ukrainie pocisków została podjęta na wniosek i prośbę sekretarza generalnego NATO oraz m.in. naczelnego dowódcy amerykańskich sił w Europie. Sprawca tragicznego zdarzenia w Lutyni na Dolnym Śląsku przyznał się do winy. Wczoraj strażacy gasili tam pożar budynku, w którym, jak się okazało, znajdowały się dwie ranne kobiety. Obie miały rany cięte i kłute, zadane nożem. 20-letnia siostra podejrzanego zmarła po reanimacji, a matka przebywa w ciężkim stanie w szpitalu.
3: Wziął nóż i zaczął zadawać najpierw siostrze, później również matce ciosy nożem. Tych ciosów było bardzo dużo. 22-latkowi przedstawiono zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa oraz spowodowania ciężkich obrażeń ciała matki. Podejrzany przesłuchany przyznał się, odmówił odpowiedzi na pytania dotyczące motywu zbrodni.
1: Mówił Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu. Jak wstępnie ustalono, mężczyzna jest również sprawcą podpalenia budynku. 22-latkowi grozić może dożywocie. Teraz kancelaria premiera Donald Tusk na rozpoczęcie posiedzenia rządu zabrał głos w sprawie ultimatum dotyczącego ochrony zdrowia. Premier stwierdził tylko, że nie szuka kozłów ofiarnych, trwają za to prace nad zmianami w systemie, by był bardziej sprawiedliwy. Nie ma więc na razie mowy o dymisji szefowej resortu zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Radia Plus.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ma być turystycznym hitem lubelskich nadwiślańskich terenów. W gminie Puławy powstanie szlak łowców mamutów. W planach jest budowa stylizowanego obozowiska łowców oraz naturalnej wielkości figur mamuta włochatego czy nosorożca. Projekt związany jest z wykorzystaniem unikalnego stanowiska archeologicznego, zapowiada Kamil Lewandowski, wójt gminy Puławy.
4: W okolicach Góry Puławskiej zostało odkryte prehistoryczne obozowisko łowców mamutów włochatych. Jak do tej pory jest to najdalej na północ wysunięty tego rodzaju obiekt w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Planujemy budowę turystycznej infrastruktury.
1: Działania nad turystycznym projektem władze gminy Puławy chcą rozpocząć jeszcze w tym roku. W okolicy pojawią się m.in. szlaki piesze czy rowerowe.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: A w Radio Plus już teraz Bryan Adams i Heaven. Czyli tak pięknie zaczynamy kolejną godzinę 5 minut po 13.

87 rok to był bardzo gorący rok, to był właśnie wtedy premiera tej piosenki Sabriny, czyli Boys Summertime Love w Radiu Plus. A my cały czas bawimy się jeszcze, a zabawa nazywa się Pokaż jak się ruszasz, czyli prosimy was o zdjęcia z waszej aktywności fizycznej. Mogą być aktywności wszelakie. Jak chodzicie na spacery, jak jeździcie na rowerze, jak gracie w siatkówkę na przykład, albo w koszykówkę, albo w tenisa chociażby. Też może być taka aktywność. Macie takie zdjęcie? Wyślijcie nam, bo warto, bo każdego dnia rozdajemy wam zestawy do badmintona. Natomiast już w ten piątek będzie wielki finał naszej zabawy i zdecydujemy, kto, jeszcze nie wiemy, ale ta osoba zdobędzie nagrodę główną, czyli rakietę do tenisa, możliwość zagrania z Kasią Kozimor w tenisa również. Jeżeli umiecie, to pewnie to będzie czysta przyjemność i zacięta gra. Jeśli idzie wam trochę gorzej, to myślę, że Kasia na pewno podpowie i da parę wskazówek. Do tego właśnie rakieta do tenisa własna i 1000 zł jeszcze kieszonkowego na dowolnie wybrany cel. Także warto. Dzisiaj jest dopiero wtorek, a zatem jeszcze no, cały dzisiejszy dzień, środa, czwartek. Czekamy na wasze zdjęcia, zachęcamy radio plus.pl, a za chwilę muzycznie Chłopcy z Placu Broni.

Zrobiło się jak w niebie, takim muzycznym. Fiction Factory Feels Like Heaven. To za nami. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Czekolady, czyli tak na osłodę. Jak najbardziej można. Słuchajcie, ranking nawet taki powstał. Najbardziej czekoladowych miast Europy. Turyn jest na prowadzeniu. Tam aż 233 czekoladziarnie, bo to tak się fachowo nazywa. Ale w pierwszej dziesiątce mamy też polskie miasto, czyli Kraków. No to można powiedzieć, że wysoko i ma sporo do zaoferowania fanom czekolady, bo warsztaty, różne wydarzenia tematyczne, ale to też nie ma co jakoś dzisiaj specjalnie robić kilometrów, ewentualnie do najbliższego sklepu po ulubioną tabliczkę i myślę, że na początek to wystarczy.

muzyczne randewuz z zespołem Kombi. Zbliżamy się powoli do 14, a w Radiu Plus za chwilę wiadomości i Marcin Bartnik.

0: Radio Plus.
1: Premier nie szuka kozłów ofiarnych. Jutro poznamy propozycję zmian w systemie ochrony zdrowia. Uwaga kierowcy, poważny wypadek na autostradzie A1 w Łódzkie. Jeden z najmniejszych jeleni świata przyszedł na świat w stołecznym zoo. Jest 14. Marcin Bartnik. Nie ma na razie dymisji. Szef rządu zapewnia, że nie szuka kozłów ofiarnych. Jutro minister zdrowia przedstawi propozycję zmian w systemie, potwierdził premier. Wcześniej po aferze w stołecznym szpitalu południowym postawił jej oraz prezesowi NFZ-u ultimatum, nie wykluczając dymisji. Teraz prace skupiają się na zmianach systemowych.
2: Dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Na tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin. Jeszcze dzisiaj będziemy te rozmowy kontynuować i mam nadzieję, że jutro pani minister i jej współpracownicy będą gotowi do prezentacji naszych ustaleń.
1: Z informacji resortu zdrowia wynika, że propozycje zmian obejmą m.in. e-rejestrację, kominy płacowe oraz kwestie czasu pracy medyków. Uwaga kierowcy, duże utrudnienia na autostradzie A1 w województwie łódzkim. Na wysokości miejscowości Piątek w kierunku Katowic zderzyły się dwa samochody osobowe i bus. Dwie osoby zostały ranne. Ruch odbywa się obecnie tylko jednym pasem, dlatego utworzył się tam kilkukilometrowy korek. Wychłodzenie organizmu to przyczyna śmierci byłego szefa prokuratury apelacyjnej w Katowicach Jerzego Hopa i jego syna. Ciała mężczyzn odnaleziono na początku marca w ich domu w Rybniku.
3: Na podstawie sekcji zwłok, oględzin zwłok, badań toksykologicznych i histopatologicznych wynika, że bezpośrednią przyczyną zgonu obu pokrzywdzonych stała się ostra niewydolność krążeniowo-wydechowa w przebiegu wychłodzenia. Stwierdzono, że brak jest dowodów pozwalających na ustalenie, że do śmierci pokrzywdzonych przyczyniły się osoby trzecie.
1: Informuje Agnieszka Bukowska z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach. Jerzy Hop w latach 90. uchodził za jedną z najważniejszych osób w śląskim wymiarze sprawiedliwości. Karierę zakończyło oskarżenie i skazanie za wyłudzenie 1 700 000 złotych. Pracownicze plany kapitałowe do zmiany wynika z raportu Komisji Nadzoru Finansowego. Wartość zgromadzonych środków w zeszłym roku przekroczyła 45 miliardów złotych. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Na czym polega problem?
4: Po pierwsze na tym, że z ponad 15 milionów pracujących Polaków z PPK korzysta tylko około 4. Po drugie, prawie 20% uczestników wypłaca swoje środki jeszcze przed 60. Komisja Nadzoru Finansowego uważa, że potrzebne są zmiany.
5: W celu zwiększenia jego atrakcyjności oraz liczby uczestników PPK.
4: Mówi mi Jacek Barszczewski z KNF. Obecnie wypłacając środki przed 60. do kieszeni trafia 85% zgromadzonych pieniędzy. To za dużo, mówi mi Marcin Luziński, ekonomista Erste Bank Polska.
6: Ten wskaźnik powinien być niższy i do tego powinna dążyć polityka państwa.
4: Bez PPK dziś, przechodząc na emeryturę, otrzymujemy około 50% swojego ostatniego wynagrodzenia, ale ten wskaźnik za kilka lat może spaść do zaledwie 20%.
1: Wyliczał Jakub Krzyżak.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To jeden z najmniejszych jeleni świata. W warszawskim ogrodzie zoologicznym urodziła się samiczka pudu południowego. Waży około kilograma, a gdy dorośnie, osiągnie wzrost do 40 centymetrów.
7: Kilkadziesiąt centymetrów, 3-4 kilogramy, nie więcej. On się chowa w trawie, my nawet jak go wpuszczamy, to musimy obszukać dobrze tą trawę, bo on ma wybitne zdolności do ukrywania się. To jest jego jedyna szansa na przetrwanie w naturze.
1: Tłumaczył Piotr Piekarczyk, opiekun zwierząt. Stołeczne ZOO szuka teraz imienia dla nowej podopiecznej. Propozycje można zgłaszać do niedzieli.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Kolejna godzina wtorkowego spotkania przed nami. Dzień dobry, Janek Pasterski, 6 po 14, a teraz Tina Turner. Radio.

Albert Hammond o tym, że w południowej Kalifornii nigdy nie pada, no to troszkę inaczej niż u nas, bo u nas pada, ale może i dobrze, bo jest sucho, także deszcz się przyda, chociaż no tak, zdaję sobie sprawę, że pogoda średnio wymarzona na dłuższe spacery, ale będzie lepiej, tego się trzymajmy, najważniejsze, że są wakacje. No właśnie, a propos wakacji, to w prezencie mam dla was ręcznik kąpielowy, myślę, że jeszcze nie raz się w tym sezonie coś takiego może przydać. Dajcie znać, bo czekam już teraz na SMS-y pod 691 141 141.

0: Halina Frąckowiak to za nami, a ja teraz dodzwoniłam się do Staszka z Tczewa. Dzień dobry, Staszku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzień dobry, napisałeś, że ręcznik plażowy jak najbardziej, bo no tak, człowiek z Pomorskiego, do morza masz rzut beretem.
1: No tak. Pełno wody tutaj u nas, także ręcznik jak najbardziej będzie pożądany.
0: A to kiedy będzie okazja, żeby pokorzystać z uroków?
1: Wiesz co, Janku, no tylko niech się pogoda poprawi i już tym prędzej lecimy do miejsca urodzenia, do Sopotu, także na molo i będziemy się grillowali.
0: Świetnie, w takim razie dobrej zabawy życzę, ręcznik wysyłam i do usłyszenia. Trzymaj się
1: ciepło.
0: Dziękuję
1: serdecznie, pozdrawiam, do usłyszenia.

Dzień dobry, Małgorzata Ostrowska. Najserdeczniej i najsłoneczniej pozdrawiam Was z hamaka. Radio Plus, lato z nutą.

0: Radio Plus. Szczyt NATO w Ankarze rozpoczął się od polskiej awantury. Za chwilę szczegóły. Areszt dla 19-latka, który spowodował śmiertelny wypadek pod Staszowem. Szlachetna paczka szuka wolontariuszy. 13 tysięcy osób już pomaga. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rusza szczyt NATO, a w tle jest spór Pałacu Prezydenckiego z rządem. Chodzi o pociski do systemu obrony przeciwrakietowej Patriot, które Polska przekazała Ukrainie. Do Ankary, gdzie rozpoczął się szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego, dotarli już prezydent Karol Nawrocki i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. O tym, co dokładnie podzieliło polską delegację, nasz reporter Michał Rawa.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz napisał na platformie X, że otoczenie prezydenta kłamie, twierdząc, że Karol Nawrocki nie wiedział o sprzęcie przekazywanym Ukrainie. Wiceszef MON Cezary Tomczyk podkreśla.
2: Szef służby kontrwywiadu wojskowego w obszernym 16-stronnicowym piśmie poinformował szefa kancelarii prezydenta, pana Zbigniewa Boguckiego, o wszystkich szczegółach, które dotyczą przekazania rakiet.
1: Ale od decyzji w sprawie przekazania sprzętu Ukrainie Pałac Prezydencki się odcina.
3: Decyzja w tej sprawie została podjęta na poziomie Rady Ministrów. Prezydent nie był konsultowany.
1: Mówi prezydencki minister Marcin Przydacza. Karol Nawrocki we wpisie skierowanym do Władysława Kosiniaka-Kamysza napisał: decyzję podjął pan, proszę się z nią po męsku zmierzyć.
0: Michał Rawa, dziękujemy. Jest areszt dla 19-latka, który doprowadził do śmiertelnego wypadku pod Staszowem w Świętokrzyskiem. W niedzielę zginął 22-letni pasażer osobowego Volkswagena. Kierowca miał prawie promil alkoholu.
4: Prokurator po przesłuchaniu podejrzanego zdecydował o skierowaniu wniosku o jego tymczasowe aresztowanie. I jeszcze w dniu wczorajszym wieczorem sąd uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie wobec podejrzanego na okres 4 miesięcy.
0: Mówił Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Przypomnijmy, 19-latek usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości. Grozi mu nawet do 20 lat więzienia. Liderka francuskiej prawicy usłyszała wyrok, być może wystartuje jednak w przyszłorocznych wyborach. Sąd apelacyjny w Paryżu skazał Marine Le Pen na 3 lata więzienia, w tym 2 lata w zawieszeniu. Chodzi o kradzież unijnych pieniędzy. Fundusze przeznaczone na pracę asystentów w Parlamencie Europejskim miały finansować jej partię w Paryżu. Sąd skrócił jednak zakaz pełnienia funkcji publicznych orzeczony wcześniej, co potencjalnie otwiera jej drogę do ubiegania się o fotel prezydenta Francji. Kara więzienia ma oznaczać w przypadku Le Pen noszenie elektronicznej bransoletki z lokalizatorem.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Szlachetna paczka szuka wolontariuszy. Organizacja zachęca, by zaangażować swój czas w działania, które mogą zmienić życie potrzebujących. Do szlachetnej paczki mogą dołączyć osoby, które pracują, uczą się, mają rodziny, pasje i codzienne obowiązki. Jak zaznaczają organizatorzy, wolontariat można połączyć z codziennym życiem, a do działania nie są potrzebne szczególne umiejętności. Obecnie w szlachetnej paczce działa ponad 13 tysięcy wolontariuszy.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Dzień dobry, Janek Pasterski. To po polsku, a po angielsku hello. I tak właśnie zaczynamy teraz Lionel Richie.

a liczę ze swoim największym przebojem u Nanoty Speciale, 20 minut po godzinie 15. No i tak sobie myślę, że już pewnie w pracy mniej niż więcej dla większości osób. Wieczór, oby było trochę rozpogodzeń, wtedy można by było troszkę się poruszać i pokazać nam, jak się ruszacie, bo taki tytuł nosi nasza zabawa. Bawimy się jeszcze do najbliższego piątku, w piątek finał, a póki co cały czas zachęcamy do tego, żeby zrobić zdjęcie, wysłać je na radio+.pl. Zdjęcie waszej aktywności, na przykład grania w piłkę, spacerów, jazdy na rowerze, siatkóweczka, koszykówka, no co tam lubicie. Ale to też może być tenis. Codziennie mamy dla kogoś zestaw podwójny do badmintona, a w wielkim finale właśnie, nawiązując do tenisa, nowa rakieta tenisowa na własność, do tego lekcja gry w tenisa z Kasią Kozimor, naszą redakcyjną koleżanką, i jeszcze dorzucamy 1000 zł kieszonkowego. Taki finał po godzinie 9 właśnie u Kasi Kozimor. Ona będzie miała przyjemność poinformować, z kim się spotka na kortach już wkrótce. No a my zapraszamy radio+.pl. Tam możecie wysyłać swoje fotografie, swoje aktywności.

przyjemne dźwięki sączą się z Radia Plus w to wtorkowe popołudnie. Jeszcze takie delikatne, bo będziemy się rozkręcali bliżej godziny 20, właśnie od 20 do 22. Dzisiaj taka nieco krótsza wersja wakacyjnej prywatki z Radiem Plus i Marek Sierocki za konsoletą. To jeszcze przypomnę, że od poniedziałku w wakacje do czwartku właśnie takie prywatki mamy, a od piątku do soboty wydłużone, bo do północy, także bawimy się już dzisiaj i teraz właśnie w takim tanecznym klimacie The Time of My Life.

to się nie nudzi, to się nie starzeje, to cały czas cieszy. Ulalala, wakacyjny koniec naszego wtorkowego spotkania. Aleksja, bardzo dziękuję za dzisiaj. Janek Pasterski w Radiu Plus, za chwilę o 16:00 wiadomości.

0: Radio Plus.
1: Jutro mamy poznać propozycje zmian w ochronie zdrowia, a trwa spotkanie minister z premierem. Niebezpieczna pogoda nad morzem, jest ostrzeżenie przed sztormem. Nowe zasady bezpieczeństwa po ataku tortem na prezydenta Poznania. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To mogą być rozmowy ostatniej szansy dla minister zdrowia i szefostwa NFZ-u. Trwa spotkanie premiera Donalda Tuska z minister Jolantą Sobierańską-Grędą i przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia. To już kolejne takie spotkanie na temat zmian w systemie ochrony zdrowia.
2: I tam są przedstawiane konkretne propozycje, które jutro będą zakomunikowane. Pan premier powiedział, że jest czas do wtorku w tym zakresie, jest dziś wtorek, trwa spotkanie na ten temat i jutro to wszystko będzie przedstawione.
1: Mówił rzecznik rządu Adam Szłapka, dziś minął termin na przedstawienie proponowanych reform w ochronie zdrowia. Jak jednak wynika z komunikatów rządu, dymisji minister zdrowia nie będzie. Niebezpieczna pogoda w Zatoce Gdańskiej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie trzeciego najwyższego stopnia przed silnym wiatrem. W porywach może wiać nawet 120 km na godzinę. Synoptycy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.
3: W godzinach popołudniowych, wieczornych, nocą ze środy na czwartek oraz w czwartek prognozowany jest bardzo silny wiatr, a na Bałtyku sztorm. Średnia prędkość wiatru wyniesie od 70 do 80 km na godzinę, a porywy wiatru, zwłaszcza w rejonie Zatoki Gdańskiej, do 115-120 km na godzinę.
1: Mówił Przemysław Makarewicz z IMGW. Najsilniej ma wiać w rejonie Gdyni. Rosjanie zaczęli przerabiać samochody na gaz, donosi agencja Reutera. Wszystko przez ostatnie ukraińskie ataki dronowe na rosyjskie rafinerie. W kraju brakuje paliwa, a ceny poszybowały w górę. W poniedziałek ukraińskie drony zaatakowały rafinerię w Omsku na Syberii, oddaloną od granic Ukrainy ponad 2,5 tysiąca kilometrów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nowe zasady bezpieczeństwa po ataku tortem na prezydenta Poznania. Przed wejściem na posiedzenie Rady Miasta strażnicy legitymowali gości. Bagaż trzeba było zostawić w depozycie, a publiczność została oddzielona od radnych. Na sesję wybrała się Ari i Habir.
4: Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dobrze. Informacja. Tutaj w torbie jest...
5: To jest laptop, rozumiem.
6: Jakub Marciniak, Stowarzyszenie PWK 2. Musieliśmy pokazać dowód, musieliśmy się podpisać i musieliśmy zdać w depozyt plecak, torbę, to cokolwiek ze sobą przynieśliśmy.
7: Leczak Lechosław, Stowarzyszenie My Poznaniacy. Takiego przyjęcia jeszcze nie było, a przede wszystkim rozdzielenia radnych od publiczności.
8: A to dobrze, że jest takie rozdzielenie?
7: Nie, absolutnie nie.
1: Podczas absolutoryjnej sesji Rady Miasta mężczyzna obrzucił prezydenta Poznania ciastem. Określił swoje działanie jako wotum nieufności wobec Jacka Jaśkowiaka. Policja zatrzymała wtedy dwie osoby. Grożą im 3 lata więzienia.

0: W lotnisku w Jasionce, mówi szef MON. Kolejna burza o zarobki lekarzy i problemy szpitala w Mogilnie. Sprawdzimy też, gdzie Polacy chcą wyjechać na wakacje. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polska jest traktowana jako lider gospodarczy i militarny wschodniej flanki NATO, mówi w Ankarze szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W stolicy Turcji odbywa się dwudniowy szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jak podkreśla minister obrony narodowej, Europa musi wziąć większą odpowiedzialność za obronę własnego terytorium.
1: Polska jest liderem wschodniej flanki, to już nie ulega żadnym wątpliwościom. Jest liderem gospodarczym i militarnym wschodniej flanki NATO. I tak jesteśmy od początku szczytu w Ankarze traktowani.
0: Mówił szef MON, rozmawiał już m.in. z premierem Kanady, władzami Korei Południowej czy minister obrony Holandii.
1: I tutaj dobra wiadomość, holenderskie patrioty zostają do końca roku na lotnisku w Jasionce. Mamy to potwierdzone, więc to jest ta sojusznicza solidarność i wdzięczność, której Polska doświadcza.
0: Polska, USA, Niemcy, Szwecja i Holandia podpisały też porozumienie dotyczące serwisowania w Europie rakiet Patriot. Kolejna burza o zarobki lekarzy i problemy szpitala w Mogilnie. 26 tysięcy złotych za godzinę i ponad 300 tysięcy dniówki. Takie rachunki miała wystawiać placówkom medycznym w całej Polsce spółka neurochirurgów. Według informacji portalu Wirtualna Polska lekarze wykonywali zabiegi, które trwały tylko kilka minut. Jedną z placówek, która korzystała z tych usług, był szpital w Mogilnie niedaleko. Bydgoszczy NFZ przeprowadził kontrolę.
2: Szpital przedstawiał do rozliczenia procedury droższe, które wiązały się z pobytem pacjentów w szpitalu. Faktycznie natomiast mogły one zostać wykonane w trybie ambulatoryjnym, a więc bez potrzeby hospitalizacji. I w ten sposób dochodziło de facto do wyłudzenia wyższej refundacji z NFZ.
0: Mówiła Barbara Nawrocka z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Szpital w Mogilnie dostał ponad 2,5 miliona złotych kary. Obecny dyrektor placówki zawiadomił już organy ścigania. Sprawa dotyczy wcześniejszych rozliczeń.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Włochy, Hiszpania i Turcja to najczęściej wyszukiwane przez Polaków kierunki wakacyjnych wyjazdów. Z najnowszego raportu Google'a wynika, że zainteresowanie urlopem za granicą wyraźnie rośnie, podczas gdy krajowe kurorty tracą na popularności. Czy to znaczy, że Polacy nie chcą spędzać wakacji w kraju? Sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
4: Choć najwięcej wyszukiwań faktycznie dotyczy Włoch, Hiszpanii i Turcji, to branża krajowa wcale nie liczy strat. Spadek zainteresowania dotyczy przede wszystkim dużych miejscowości i popularnych kierunków, a trendy w tym roku wyglądają nieco inaczej.
5: Przede wszystkim dużo klientów szuka agroturystyki, czyli małych miejscowości. Szukają czegoś, co będzie cisza, spokój, las.
4: Mówi mi Marek Kamieński, ekspert do spraw turystyki. Wśród krajowych trendów widać również rosnącą popularność hasłem Sinice, co może sugerować, że Polacy chcą jednak nad morze. Ciekawostką jest również duże zainteresowanie programem Ministerstwa Obrony Narodowej Wakacje z Wojskiem.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Od jutra maturzyści będą decydować, jakie wybrać studia. W środę Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje oficjalne wyniki egzaminów dojrzałości.
6: Jest nerwówka w oczekiwaniu na wyniki?
7: A jeszcze większe niż przed egzaminami. Przed egzaminem można jeszcze coś zrobić. Przygotować, powtórzyć, masz jakąś taką sprawczość, a po egzaminie?
6: Ale jesteś dobrej myśli? Będzie dobrze?
7: Ja nie jestem obiektywny, ale te egzaminy wydaje mi się, że mi poszły dobrze.
6: Trzymam kciuki, życzę, żeby te wyniki były jak najlepsze.
7: A przyda się. Teraz to już tylko oczekiwanie i ta groza.
0: Z Emilem, tegorocznym maturzystą z Bełchatowa, rozmawiał Rafał Różycki.

0: Radio Plus.
1: Rosjanie mogą wrócić na igrzyska, MKOL znosi sankcje. Polacy nie chcą odkładać na PPK, eksperci proponują zmiany. Archidiecezja krakowska ostrzega wiernych przed lefebrystami. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rosjanie mogą wrócić na Igrzyska Olimpijskie. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zniósł wszystkie dotychczasowe ograniczenia wobec rosyjskich sportowców. Tymczasowo przywrócił też w prawach rosyjski Komitet Olimpijski. O szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
2: W swoim komunikacie MKOL tłumaczy, że ograniczenia zostały wprowadzone po tym, jak Rosja włączyła do swojego Komitetu Olimpijskiego organizacje zanektowanych siłą Doniecka i Ługańska. Po analizie dokonanej przez MKOL wynika,

0: że w skład rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego nie wchodzą już organizacje z anektowanych terenów i stąd decyzja MKOL-u. Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie sprecyzował, na jak długo odwiesza rosyjski komitet, zapewnił jedynie, że będzie monitorował sytuację.
1: Dotychczas rosyjscy sportowcy mogli startować jedynie pod flagą neutralną po udowodnieniu, że nie wspierali rosyjskiej agresji na Ukrainę.
2: Wiadomości Radia Plus.
1: Nowe ustalenia w sprawie śmierci Moniki Silwy Koniuszek w Ekwadorze. Do jej zgonu mogły przyczynić się inne osoby. Olsztyńska prokuratura współpracuje z ekwadorskimi śledczymi, którzy zlecili kolejne badania.
3: Najprawdopodobniej do śmierci pokrzywdzonej przyczyniły się osoby trzecie. Było to celowe działanie osób trzecich, ale w tym zakresie czekamy na opinię ostateczną. W sprawie zostały zlecone dalsze badania. Czekamy na wyniki tych badań i ostateczną opinię sekcji zwłok.
1: Mówił Daniel Brodowski z olsztyńskiej prokuratury. Polska aktywistka antykorupcyjna od miesięcy ujawniała nieprawidłowości w ekwadorskiej administracji. Informowała też o tym, że otrzymywała groźbę.
2: Wiadomości Radia Plus.
1: Pracownicze plany kapitałowe do zmiany, tak wynika z raportu Komisji Nadzoru Finansowego. Z ponad 15 milionów pracujących Polaków tylko 4 miliony odkładają na PPK, a z tego prawie 1/5 wypłaca pieniądze przed 60.
4: Na 2026 rok przypada ustawowy obowiązek przeglądu funkcjonowania PPK, który w ocenie Urzędu KNF powinien być okazją do dokonania niezbędnych modyfikacji tego programu w celu zwiększenia jego atrakcyjności oraz liczby uczestników PPK.
1: Mówił Jacek Barszczewski z KNF. Według ekspertów należy zwiększyć dopłaty od państwa, bo od 7 lat się nie zmieniły, to 240 zł rocznie. Dziś, przechodząc na emeryturę bez PPK, dostaniemy około połowy ostatniej pensji, a za 30 lat zaledwie 20%.
2: Wiadomości Radia Plus.
1: Schizma w Kościele katolickim. Archidiecezja krakowska ostrzega przed bractwem kapłańskim świętego Piusa X. Po wyświęceniu przez lefebrystów czterech biskupów wbrew woli papieża, członkowie bractwa zostali ekskomunikowani.
5: Bardziej chodzi o to, żebyście zdali sobie sprawę z sytuacji, w której jesteście. No i to jest też równocześnie zaproszenie. Wróćcie, przemyślcie swoją decyzję.
1: Mówił rzecznik archidiecezji krakowskiej Piotr Studnicki. W Libertowie znajduje się kaplica bractwa, ale jak wskazuje kuria, wierni nie powinni korzystać z posługi tych duchownych.
6: Sakramenty pokuty, czyli spowiedź i również błogosławieństwo małżeństw powoduje, że te sakramenty są nieważne. Natomiast pozostałe sakramenty oni sprawują niegodziwie.
1: Dodawał ksiądz Marcin Woloczko, oficjał Sądu Metropolitalnego w Krakowie. To nie pierwszy taki przypadek. Jan Paweł II ekskomunikował członków bractwa, którzy wyświęcili biskupów ponad 50 lat temu.

0: Radio Plus.
1: Burze w Małopolsce, strażacy mają dużo pracy. NATO ma dalej wspierać Ukrainę. Jutro w Ankarze spotkanie Trump-Zełański. Dziś liturgiczne wspomnienie błogosławionej rodziny Ulmów. Minęła 19. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Połamane drzewa i konary, ale też zerwane dachy i linie energetyczne. Małopolska Straż Pożarna walczy ze skutkami burzy, jaka przechodzi przez region. Do 18 służby interweniowały tam 130 razy, a zgłoszenia cały czas napływają.
2: Zdecydowana większość działań polega na usuwaniu powalonych drzew i połamanych konarów z dróg oraz posesji. W powiecie bocheńskim odnotowaliśmy również uszkodzenia dachów na 4 budynkach mieszkalnych. Najpoważniejsze zdarzenie miało miejsce w miejscowości Siercza w powiecie wielickim, gdzie drzewo przewróciło się na jadące samochody osobowe oraz uszkodziło linię energetyczną. Tam jedna osoba została zaopatrzona na miejscu przez zespół ratownictwa medycznego.
1: Mówił Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Na południu kraju obowiązuje pierwszy stopień ostrzeżenia przed burzami. Północ kraju to z kolei ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Na Pomorzu może wiać w porywach nawet do 120 km na godzinę. Zwiększenie inwestycji, rozwój produkcji przemysłu obronnego oraz dalsze wsparcie dla Ukrainy. To zdaniem sekretarza generalnego NATO Marka Rutte.

0: kluczowe tematy, którymi powinien zająć się sojusz w czasie rozpoczynającego się szczytu w Ankarze. Do stolicy Turcji przyleciał już prezydent Karol Nawrocki i prezydent USA Donald Trump. I to na przywódcy Amerykanów będzie skupiać się uwaga europejskich państw. Jakub Krzyżak.
1: Donald Trump wielokrotnie podważał sposób funkcjonowania NATO. Jego zdaniem państwa europejskie korzystają z ochrony zapewnianej przez Stany Zjednoczone, nie ponosząc przy tym większych kosztów.
2: Trzeba jak najwięcej robić, żeby pokazać, że Europa jest w stanie sama się bronić.
1: Komentuje ekspert do spraw bezpieczeństwa profesor Maciej Milczanowski. Jak wynika z danych NATO, w ubiegłym roku państwa Europy i Kanada wydały na obronność dodatkowo 139 miliardów dolarów. Taktyka Trumpa okazuje się więc skuteczna, mówi mi generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO.
3: Zmusił państwa europejskie, które rzeczywiście bardzo mało wydawało na obronność i bezpieczeństwo, do zwiększenia tego budżetu.
1: Mimo napięć nieoficjalnie już wiadomo, przywódcy krajów NATO, w tym Trump, mają potwierdzić w Ankarze, atak na jedno państwo sojuszu to atak na wszystkich.
0: Jutro odbędzie się też spotkanie Trump-Zełenski.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Dzisiaj liturgiczne wspomnienie błogosławionej rodziny Ulmów. Zostali zamordowani przez Niemców w czasie II wojny światowej za pomaganie Żydom. Kościół wybrał datę 7 lipca. Nieprzypadkowo to rocznica ślubu Józefa i Wiktorii Ulmów.
5: Jak mówi Waldemar Rataj, dyrektor Muzeum imienia rodziny Ulmów w Markowej, gdyby nie zaangażowanie wielu osób, w tym społeczników, polityków i zwykłych ludzi, ten przekaz nie byłby tak szeroki.
6: Ten proces cały czas następuje, takiego organicznego przenoszenia tej odpowiedzialności także za ten przekaz pamięci, ale no, beatyfikacja to wszystko wyniosła na taki poziom zainteresowania także społecznego, a nawet międzynarodowego, że te wyzwania rosną.
5: Obecnie Muzeum w Markowej przeżywa szczyt turystyczno-pielgrzymkowy. Spodziewanych jest nawet 50 tysięcy odwiedzających, którzy chcą poznać bohaterską rodzinę. Aneta Paszko, Radio Plus.
0: W tym wydaniu to już wszystko. Na kolejne wiadomości w Radio Plus zapraszam jutro o 6 w imieniu Michała Konopińskiego.

0: Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Witam serdecznie, wakacyjnie, gorąco. Marek Sierocki, kłaniam się i zapraszam na pierwszy miks. Na początek duet Modern Talking i Brother Louie, potem Ryan Simon, Lucky Guy, a także grupa Blue System w piosence Under My Skin.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: W tym miksie tylko dwóch wykonawców. Na początek duet Pet Shop Boys, czyli Neil Tennant i Chris Lowe w ich wykonaniu West End Girls, What Have I Done to Deserve This, Heart i Always On My Mind.

Pora na kolejnego wykonawcę, to Chris Ria w jego wykonaniu I Can Hear Your Heartbeat, Let It Loose, I Don't Know What It Is But I Love It, a także słynny przebój Road to Hell.

0: Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami polskie przeboje. Na początek tego miksu Eleni, troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca, potem Halina Benedyk, Mamy po 20 lat, a także Renata Zaremska w piosence Noc z Renatą.

polskie przeboje, teraz francuska grupa Magazine 60, która swoje piosenki wykonywała w języku hiszpańskim, a usłyszymy utwór Pancho Villa. Potem Martika, I Feel the Earth Move, będzie też grupa OMD w przeboju Locomotion.

0: Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To już ostatni dzisiejszy miks, a otwiera go Georgie Dunn utworem Soca Dance, potem Rafaela Cara, Fiesta i Barry Manilow w nagraniu Copacabana.

amerykański wokalista, kompozytor i pianista Barry Manilow, teraz grupa Chocolates i El Bimbo, potem Monserrate, Moliendo Café, a także Santa Esmeralda w nagraniu Don't Let Me Be Misunderstood.

To była brytyjska formacja Modern Romance, a przed nami Tatiana Chica Cubana, a także grupa Two Man Sound i wiązanka przebojów zatytułowana Disco Samba.

powodów. W objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Jak pory roku Vivaldiego zmienia się światło w twoich oczach.